byłaś ty.

Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat. Jest temat.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Promocja.
1: Tak brzmi niedzielny poranek.
2: A tak wtorkowy wieczór.
1: Hard rock, punk, metal i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
0: Autopromocja.
3: Radio Centrum. Najwięcej

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

No dzień dobry, przed mikrofonem Agnieszka Piechota. My rozpoczynamy naszą poranną audycję Głowa do Góry, także wstajemy, a robimy to z najlepszą muzyką, oczywiście jak zawsze w Akademickim Radiu Centrum. Także już teraz hej z kawałkiem Kto tam, kto jest w środku. Róbcie kawę, szybko, szybko.

Foreignery Cold as Ice na antenie Akademickiego Radia Centrum. No moi drodzy, w tym tygodniu może nie będzie tak lodowato, no ale na pewno będzie trochę chłodniej. Dzisiaj nadal gorąco, ale przez kolejne dni coraz zimniej. Aktualnie mamy 12 stopni, temperatura odczuwalna to również 12 stopni Celsjusza, ciśnienie atmosferyczne 1016 hektopaskali, przez co biomet jest korzystny, jakość powietrza jest dobra. Moi drodzy, dzisiaj będzie nawet 28 stopni, także naprawdę nie ma co się grubo ubierać, ale w następne dni widziałam, że ma padać deszcz i być około 17-18 stopni. Także będzie przyjemnie, no a dzisiaj się jeszcze wygrzejemy. Także wygrzejemy się również do tego kawałka. Już teraz Bush w waszych głośnikach.

Avatar i Crying Fire na antenie Akademickiego Radia Centrum. Nowość od zespołu, która przyjmuje się zasadniczo bardzo dobrze. No ale moi drodzy, my na zegarach mamy 21 minut po godzinie 7, także to pora, żebyśmy zobaczyli, co dzieje się tutaj w naszych lokalnych mediach. No i na stronie Kuriera Lubelskiego znalazłam dla was taki artykuł. Zajrzyj za kulisy historii, dzień otwarty w Archiwum Państwowym w Lublinie. No i przeczytać tutaj możemy, że 9 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Archiwów. Z tej okazji Archiwum Państwowe w Lublinie oraz jego oddział organizują dzień otwarty, podczas którego mieszkańcy mogą poznać kulisy pracy archiwistów, zobaczyć unikatowe dokumenty i zwiedzić miejsca na co dzień niedostępne dla zwiedzających. I uwaga, uwaga, będziemy mieli kilka tur właśnie dzisiaj, także jeżeli nic nie robicie o 11, 14 albo 16, no to właśnie możecie się wybrać. Oczywiście odbywa się to wszystko w siedzibie Archiwum Państwowego w Lublinie przy ulicy Jezuickiej 13, także jeżeli chcielibyście zwiedzić takie miejsce, no to dzisiaj jest dla was idealna okazja. Więcej na ten temat na stronie Kuriera Lubelskiego, a kolejny artykuł, który dla was znalazłam na stronie Dziennika Wschodniego, bardzo ciekawy i przyjemny. Seniorzy przyjęli klucze do Lublina. Rozpoczęły się 19 lubelskie dni seniora. 15. Boże, jest rzeczywiście rano, 23 minuty po. 14 lubelskie dni seniora. Udało mi się, do trzech razy sztuka, pamiętajcie. Symboliczne przekazanie kluczy do bram miasta zainaugurowało w poniedziałek 8 czerwca 14 dni seniora. W Lublinie przez najbliższe dni najstarsi mieszkańcy Lublina będą mogli uczestniczyć w ponad 200 wydarzeniach przygotowanych ze specjalną myślą o nich. Także moi drodzy, jeżeli chcielibyście się wybrać, no to na stronie Dziennika Wschodniego macie coraz to więcej informacji na właśnie temat 14 już edycji Dni Seniora w Lublinie.

0: Na zegarach 30 minut po godzinie 7, także sprawdźmy sobie, co dzieje się na naszych lubelskich drogach. Moi mili, Aleje Racławickie powoli zakorkowane, tak samo krakowskie przedmieście. 3 maja i Okopowa, tam pojawia się coraz więcej kierowców. Tak samo Wileńska, Pagi i oczywiście Głęboka. Na ulicy Narutowicza również możecie powoli napotykać już korki. W okolicach Ronda Bohaterów Monte Cassino tam też jest już was coraz więcej. Patrząc dalej, turystyczna w stronę Grafa, tam już robi się coraz większy ruch. Tak samo Unii Lubelskiej i Jana Pawła II. Jeżeli wiecie coś więcej na temat utrudnień ruchu drogowego w Lublinie, no to piszcie do nas pod 515 515 982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O! No i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
4: 24,39.
1: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
1: Radio Centrum.
6: Najwięcej roka w mieście.

Włochatę i Wolność na antenie Akademickiego Radia Centrum. No i moi drodzy, mam nadzieję, że już zjedliście śniadanie, bo będę mówić o jedzeniu, ale nie wiem, czy będzie to takie przyjemne. Słuchajcie, mamy nowy rekord świata, który został pobity jakoś niedawno, ze 2 dni temu. Z tego, co pamiętam, Niemiec pobił rekord świata w, uwaga, uwaga, jedzeniu miodu. Tak, w minutę zjadł ponad kilogram. Kilogram i 273 gramy. Jest to moim zdaniem szokujące i jestem pełna podziwu, bo ja nie wiem, czy dałabym radę 5 łyżek miodu tak o zjeść po prostu. Możecie wy się pochwalić, czy uwielbiacie miód, czy nie. 515-515-982. Ale nie tylko w miodzie jest taki dobry w jedzeniu. Uwaga, uwaga, co pan jeszcze zrobił w swoim życiu? Zjadł najwięcej ostrego sosu w ciągu 3 minut. Też na całym świecie to jest pobity rekord. Najwięcej lodów zjedzonych w 30 sekund. Co tutaj jeszcze mamy? Najszybciej wypił cały litr soku pomidorowego. Także tutaj jest naprawdę dużo tych rzeczy. Ciekawe, co będzie kolejne, no ale kilogram miodu, wydaje mi się, że to taka bomba cukrowa, że chyba nie zasnąłby, no nie wiem, przez następne kilka dni. Także jestem ciekawa, jak to było, jak to zjeść tyle miodu, chociaż na pewno nie może być to zdrowe. Na pewno nie może być to zdrowe. Nie róbcie tak. Nie popełniajcie tych samych błędów. Moi drodzy, my też nie zasypiamy, bo jest rano, 41 minut po godzinie 7, także rozbudzamy się. Może ja nie mam dla was miodu, ale za to najlepszą muzykę. Także już teraz placebo z kawałkiem Special K.

Poison na antenie Akademickiego Radia Centrum, a u nas w Lublinie, moi drodzy, od 10 do 13 czerwca będą odbywały się Mistrzostwa Polski w squashu. Uwaga, uwaga! Będzie można to całe wydarzenie oglądać, a najlepsze jest to, że mecze finałowe i widowiskowe właśnie będą na szklanym korcie na Placu Zamkowym, także będziecie mogli na żywo pooglądać, co dzieje się właśnie podczas takiego meczu. Na stronie Eski Lublin możecie znaleźć tutaj już to takie wizualizacje, jak ten kort szklany będzie wyglądał, także dla wszystkich fanów squasha to jest właśnie teraz dla was piosenka Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech, mam nadzieję, że tam oddechów nie potracą i ktoś z Lublina rzeczywiście wygra te ogólnopolskie zawody w squasha.

0: Alter Bridge z kawałkiem Silent Divide na antenie Akademickiego Radia Centrum, a na zegarach mamy już godzinę 8, także to pora na wydarzenia.
1: Zbliża się Ogólnopolskie Forum Szkół Partnerskich UMCS. Powiemy także o konferencji IT Unplugged oraz o Międzynarodowym Dniu Archiwów.
0: Przed mikrofonem Maria Monsior.
1: Współpraca, nowe wyzwania edukacyjne i wspieranie rozwoju młodzieży. Będą to główne tematy 4. Ogólnopolskiego Forum Szkół Partnerskich UMCS. Już w najbliższy czwartek przestrzeń Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka wypełnią uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy placówek, przedstawiciele samorządów oraz środowisk

0: akademickiego z całej Polski. Program wydarzenia obejmuje m.in. wykład profesora Tomasza Knopika pod tytułem Geografia szczęścia w poszukiwaniu recepty na dobre życie oraz pokaz iluzji Piotra Denisiuka, finalisty programu Mam Talent i laureata międzynarodowych konkursów iluzjonistycznych. Warto dodać, że w ramach programu szkół partnerskich z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej współpracuje dziś blisko 180 placówek z 9 województw. Odłącz rutynę, włącz wiedzę. Już 17 czerwca 2026 roku Lubelskie Centrum Spotkania Kultur stanie się Krajowym Centrum Debaty nad Przyszłością Cyfrowego Świata. Formuła drugiej edycji konferencji IT Unplugged przełamuje dotychczasowe schematy, dzieląc ponad 40 prelekcji na twardą inżynierię technologiczną oraz nurt skupiony na człowieku i liderstwie w kryzysie. Uczestnicy będą debatować m.in. o unijnych regulacjach AI Act, technologiach kwantowych oraz realnych metodach ochrony przed hakerami. Więcej o tym projekcie mówi Oliwia Wójtowicz, koordynator IT Unplugged.
1: To największa konferencja tego typu na Lubelszczyźnie. Spodziewamy się ponad 1000 uczestników z całej Polski. Na scenie wystąpią m.in. profesor Andrzej Dragan, Mateusz Kusznierewicz, Piotr Konieczny, Michał Sajdak, Maja Gojtowska, Wojciech Selika oraz Tomasz Osman, a także ponad 40 topowych prelegentów z całej Polski.
0: Poza tradycyjnymi wykładami organizatorzy zaplanowali sesję Business Speed Dating oraz kameralne spotkanie z prelegentami, stawiając na budowanie bezpośrednich relacji biznesowych. Za organizacją tego przedsięwzięcia stoi Urząd Miasta Lublin we współpracy z Fundacją Lubelska Wyżyna Przemysłowa. Szczegółowy harmonogram oraz rejestracja dostępne są na oficjalnej stronie wydarzenia www.itunplugged.com. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Lublinianie mają okazję zajrzeć do miejsc, które na co dzień są niedostępne dla osób z zewnątrz. Archiwum Państwowe w Lublinie oraz jego oddziały w Chełmie i Kraśniku organizują Dzień Otwarty. Jest to związane z Międzynarodowym Dniem Archiwów, który obchodzimy właśnie dzisiaj. Odwiedzający będą mogli zwiedzić budynek oraz zobaczyć wybrane archiwalia. Ponadto zainteresowani dowiedzą się, jak się przechowuje, zabezpiecza i udostępnia dokumenty. Chętni mogą wejść do Archiwum Państwowego w Lublinie podczas oprowadzania o godzinie 11, 14 lub 16. Oddział w Chełmie można zwiedzić między godziną 10 a godziną 16. Z kolei zainteresowani obejrzeniem oddziału w Kraśniku mogą wziąć udział w oprowadzaniu o godzinie 9 oraz 11. A już 10 minut po godzinie 8 zapraszamy na poranną rozmowę Radia Centrum. Gościem Tomasza Kowalewicza będzie Marek Krakowski, dyrektor Opolskiego Centrum Kultury w Opolu Lubelskim. Zostańcie z nami.
2: My sprawdźmy, co dzieje się na dworze. W tym momencie mamy 19 stopni, temperatura odczuwalna to również 19 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne 1016 hektopaskali, przez co biometr jest korzystny, jakość powietrza jest dobra, a temperatura wzrośnie dziś aż do 28 stopni.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
2: Moi drodzy, rozpoczynamy kolejną godzinę naszej porannej audycji Głowa do Góry. Przed mikrofonem Agnieszka Piechota. Wysłuchacie Akademickiego Radia Centrum. No a razem z nami, jak zawsze, najlepsza muzyka. Także już teraz Dog Eat Dog w waszych głośnikach z kawałkiem Expect the Unexpected.

0: Poranna rozmowa Radia Centrum.
1: Tomek Kowalewicz, witam w porannej rozmowie Radia Centrum, a moim gościem jest pan Marek Krakowski, dyrektor Opolskiego Centrum Kultury, który organizuje już w najbliższy weekend Jarmark Opolski. Dzień dobry, panie dyrektorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
1: Odliczamy te dni, jeszcze za chwilę godziny, do Jarmarku Opolskiego, chyba najważniejszego wydarzenia, jeśli chodzi o tę część naszego województwa.
2: Myślę, że tak, bo Jarmark Opolski jest ugruntowaną już historycznie imprezą. To jest 23. odsłona Jarmarku Opolskiego, a tym razem postanowiliśmy troszeczkę zamieszać, tak żeby ten Jarmark Opolski, taki festyn Powiśla, miał jeszcze pewną wartość dodaną. A ponieważ Opole Lubelskie z nazwy jest Opolem, długo nie trzeba gmyrać po myślach, żeby dojść do wniosku, że jak Opole, to pewnie i festiwal jakiś.
1: No tak, zwłaszcza, że jesteśmy chwilę po tym opolskim na Śląsku po prostu. Już jesteśmy poza festiwalem, więc teraz czas na Opole Lubelskie.
2: Tak jest. Myślę, że tutaj ta formuła, którą wymyśliliśmy, jest pewną odpowiedzią na charakter, specyfikę też terenu. Niech sobie Opole, to śląskie, kultywuje festiwal piosenki polskiej. My oczywiście też na piosenkę polską patrzymy apetycznie, ale w innym układzie muzycznym, ponieważ doszliśmy do wniosku, że może byśmy poszaleli sobie z folkiem. Folk w paru miejscach już próbował startować. O dziwo, jakoś do tej pory ta impreza nie zajarzyła na tyle, aby się wtopić w pejzaż jakiegoś miejsca tak na stałe. Teraz my chcemy podjąć tą rękawicę i zrobić pewien cud polegający na tym, żeby drugie to Opole, lubelskie, kojarzyło się z muzyką folkową. A powiem tak, że myśmy tutaj kulą w płot nie strzelali, ponieważ zrobiliśmy tak zwany research.
1: To najważniejsze zawsze jest.
2: Tak jest. I do tego jeszcze powiem tak, zrobiliśmy ten research przy pomocy sztucznej inteligencji. Bardzo prosty. Oczywiście poprosiłem onego sztucznego, żeby wygooglał mi pierwsze 50 zespołów, które mają charakter folkowy i są tylko i wyłącznie odsłonami na platformie YouTube. On tam przemielił bardzo szybko i faktycznie wypluł mi taką listę. I proszę sobie wyobrazić, że na przykład taka Golec Orkiestra, 52 miliony odsłon, a teraz Attention. Zespół 50 na tej liście nie spadł poniżej 1 100 000 odsłon. Skoro tak, to oznacza, że jest spora garść osób w Polsce, które słuchają folku w pełni świadomie. I pewnie jest jeszcze dość spora garść osób, które nucą sobie, gwizdają lub podśpiewują nutki folkowe, nie do końca wiedząc o tym, że to jest folk, ale to jest fajne.
1: Ale panie dyrektorze, to przecież nie musimy daleko sięgać pamięcią. Może 20 czy 25 lat to jest duży upływ czasu, ale doskonale pamiętamy ten czas w Polsce, kiedy muzyka folkowa, taka trochę ubarwiona tu współczesnym elementem, czyli Bratanki, to był hicior absolutny. Wszyscy słuchali folku wtedy w Polsce. Więc ten folk zabarwiony poprokowym charakterem, okazało się, że to ma sens. A jak pan teraz mówi o tych liczbach, to znaczy, że muzyka folkowa jednak Polakom cały czas w krwi płynie.
2: Myślę, że Bratanki były takim przykładnym zespołem, który wprowadził folk do Polski. Oczywiście on tam wcześniej sobie zaczął funkcjonować też w Europie Zachodniej, ale też trzeba zwrócić uwagę na korzenie tego. To jest jednak przywracanie pewnych elementów tradycji. W takiej zhomogenizowanej kulturze współczesnej, mydła, szydła i powidła, jednak dość spora część i to ludzi młodych szuka czegoś, co korzennie jest zabarwione tożsamością. I od tej celtyckiej takiej muzyki, która pierwsza zaczęła mocno pobrzmiewać, doszło właśnie też do Polski. Mamy naprawdę mnóstwo zespołów folkowych, które sięgają gdzieś tam do tradycji słowiańskich. Bardzo ciekawy element, ponieważ nie spotkałem żadnej fonografii, żadnych kaset, ani zapisów nutowych z IX-VI wieku tej muzyki słowiańskiej, a jednak gdzieś te jakieś brzmienia są i one są uznawane właśnie za słowiańskie. Czyli albo jest to twórczość, która dość wyobrażeniowo podchodzi, jak to mogło być, albo oraz i, bo może być i tak, wynika to z pewnego charakteru, temperamentu słowiańskiego, który tak czy siak widzi w tych nutach coś, co jest swojskie, nasze i nadaje się do tego, żeby wykorzystać w muzyce.
1: A współcześnie zespół Żywiołak, który jest doskonale znany słuchaczom Radia Centrum, idealnie wpisuje się w ten charakter. Jest przede wszystkim dobrym zespołem. Tak po prostu, gdyby próbować pierwszą recenzję zrobić, dobry zespół. I on będzie.
2: Tak, no bo oczywiście chcemy te dobre zespoły. Uważam, że z tych wszystkich zespołów, które się do nas zgłosiły, wszystkie są dobre. One oczywiście są od strony takich aranżów i jazzujące, i mocno rockowe, ale są takie etnofolkowe, czyli typowe na taką nutę ludową, gdzie jest tam próba jakiegoś białego śpiewu, tak, do tego instrumenty historyczne, więc jest pewien kalejdoskop. To jest fenomen, jeśli chodzi o muzykę folkową, że ona nie stawia granic. W tym znaczeniu, że wystarczy gdzieś zaczerpnąć takie motywy, które są charakterystyczne dla ludowości i swoją wyobraźnią muzyczną przerobić to. I może to być i metal, i rock, i tam słyszałem też i takie trashowe zespoły, więc proszę bardzo od wyboru do koloru, jakkolwiek kto chce.
1: Zapytam tak trochę zaczepnie, bo Podkarpacie, jeśli nie mylę teraz regionu, ma swoje folkowisko. Chciałby pan, żeby Jarmark Opolski był mocno konkurencyjnym wydarzeniem dla folkowiska, które też ze swoją tradycją już ma?
2: Daj Boże, żeby jak najdłużej sobie ciągnęli to folkowisko. My troszeczkę inną formułę przyjęliśmy. Proszę zwrócić uwagę, polecam, www.jarmarkopolski.pl. To ma być odzwierciedlenie tego, co mówię. Więc chcemy tutaj skupić takie cztery elementy razem. Oprócz muzyki folkowej chcemy też pokazać tą tradycję, tą naszość poprzez grupy rekonstrukcyjne. Czyli znowu to, co nasze, staropolskie, to, co ludowe, to, w czym nas historia kształtowała. To ma być też na Jarmarku Opolskim w sobotę. Więc to jest ten jeden element. Drugi element, skoro mówimy o słowiańskości, jakiejś naszej naturalności, to trudno uciec od natury. Natura jest nam...
1: A po co uciekać też, nie?
2: No, są tacy, którzy by chcieli się tam zamknąć, może tam w jakimś betonie bezpiecznie się nie poczuć. Natomiast wydaje mi się, nie wiem, jak pan redaktor sądzi, ale jest taki trend, żeby jednak do tej natury powrócić.
1: Dzisiaj absolutnie tak, zgadzam się. Dzisiaj ta natura jest dla wielu na pierwszym miejscu często w tych hierarchii wartości, więc cieszę się, że Jarmark Opolski też na to stawia.
2: No, natura to jest piękno. A to, co jest takim przykładowym elementem piękna, to są kwiaty. I będziemy mieli z kolei drugą odsłonę Festiwalu Kwiatów. Przepiękne konstrukcje kwiatowe, wszystko to, co jest związane z hodowlą, uprawą kwiatów, to, co z tymi kwiatami można zrobić, jak to piękno kolorowe i pachnące może wyglądać, to właśnie u nas będzie.
1: No i oczywiście elementy gastronomiczne.
2: Był taki filozof, który mówił, że w gruncie rzeczy jesteśmy tym, co zjemy. No nie, właśnie to, co jemy, to uszlachetniamy poprzez swoją osobę, a my to uszlachetnianie chcemy czynić w takim wyzwaniu współczesności. Mianowicie jedzenia naturalnego, polskiej kuchni, minimalnie lub zero fast food, bo to jest pewne przekleństwo współczesności, jeśli chodzi o tego typu gastronomię, a więc ten element kuchenny chcemy podnieść do rangi kultywowania kuchni staropolskiej.
1: No i to się wszystko pięknie układa w Jarmark Opolski, który 13 i 14 czerwca wydarzy się w Opolu Lubelskim. Serdecznie zapraszamy. Pan dyrektor mógłby opowiadać, ja pana dyrektora znam, wiem, że jeszcze długie godziny o tym, co wydarzy się, ale zachęcamy, aby po prostu przybyć do Opola Lubelskiego i zobaczyć na własne oczy, jaką imprezę przygotowało Polskie Centrum Kultury. Ja tylko dodam, bo 30 lat temu Wojtek Waglewski z zespołu WW takie życzenie wyraził, że chciałby doczekać czasów, kiedy w klubach takich miejskich będzie grana muzyka tradycyjna i folk. Może jeszcze kluby nie, ale coraz więcej festiwali tę muzykę gra jako muzykę dostępną dla wszystkich. To jest piękne w pewnym sensie.
2: Co Waglewski poniekąd prorok.
1: Prorok. To tak, zostawmy z tym zdaniem naszą dzisiejszą rozmowę. Pięknie dziękuję za wizytę, panie dyrektorze. Marek Krakowski, dyrektor Opolskiego Centrum Kultury, który organizuje Jarmark Opolski, był gościem porannej rozmowy Radio Centrum.
2: Ślicznie dziękuję wszystkim słuchaczom. Oczywiście zapraszamy. Pogodę, ducha gwarantujemy, za resztę nie odpowiadamy.
1: Ale na pewno będzie pięknie. Ja nazywam się Tomek Kowalewicz i razem z panem dyrektorem Markiem Krakowskim życzę dobrego dnia.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: 29 minut po godzinie 8 sprawdźmy, co dzieje się na naszych lubelskich drogach. Nie najlepiej, ale racowickie zakorkowane, tak samo krakowskie przedmieście 3 maja pokazuje mi tutaj również, że lekko nieprzejezdne, patrząc dalej Wileńska, Głęboka, Pagi i Narutowicza również zaczynają nam się tutaj zapełniać. Okolice Bohaterów Monte Cassino podobnie, dostaliśmy też od jednego z naszych słuchaczy wiadomość taką, na Alei Kraśnickiej na skrzyżowaniu Zona i Bohaterów Monte Cassino sygnalizacja świetlna nie działa. Pozdrawiam Adrian, my również pozdrawiamy Adriana, dziękujemy za te informacje, także uważajcie, omijajcie tamte ulice, co tutaj jeszcze mamy, Mełgiewska przy Gospodarczej, tam również tworzą nam się coraz większe korki, tak samo turystyczna w stronę Grafa, co tu jeszcze mamy, Obywatelska, Prusa, Unii Lubelskiej, no i oczywiście Jana Pawła II, tam jest was coraz więcej na ulicach, także miejcie dużo cierpliwości, jedźcie bezpiecznie i oczywiście przy najlepszej muzyce.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Klimatyczna godzina w samym środku tygodnia. Elektronika, trip-hop, soul, funk, R&B, jazz, hip-hop i americana. Wiele gatunków i jeden wspólny mianownik. Gram wszystko to, co dobrze brzmi po zmroku. Zakończ z nami dzień i rozpocznij z nami noc. Wieczorynka już jutro po 22 w Akademickim Radiu Centrum. Zapraszam, Dorota Dudek.
1: Autopromocja. Radio Centrum.
3: Najwięcej roka w mieście!

0: Na zegarach 8:41, także to pora na naszą dzisiejszą imprezę FM. Moi drodzy, co będzie się działo już niedługo w naszym kraju? Dzisiaj, we wtorek 9 czerwca, właśnie w warszawskim klubie Stodoła gra Tom Morello. Także jeżeli ktoś z was jest fanem właśnie takiego brzmienia, kochacie Rage Against the Machine, Audioslave i te dziwne, pokręcone solówki, no to jest to impreza idealna dla was. Moi drodzy, dzisiaj Warszawa Klub Stodoła, jeżeli nie macie planów na dzień dzisiejszy, no to jak najbardziej koncert idealny. Przejdźmy sobie dalej. Również niedługo, bo jutro, 10 czerwca, A Perfect Circle zagrają w warszawskim Torwarze. Jest to koncert, którego moim zdaniem nie można przegapić, także jeżeli nie macie planów na jutrzejszy wieczór, no to ja wybrałabym się jednak do stolicy, do Torwaru i posłuchała A Perfect Circle na żywo. No i ostatni zespół, o którym sobie porozmawiamy, tak naprawdę artysta, zagra już u nas w Lublinie w piątek 12 czerwca. Lech Janerka ostatni raz w Lublinie, to jest jego trasa koncertowa, pożegnalna. No i jest takim symbolicznym zwieńczeniem ostatnich lat obecności na scenie. Także moi drodzy, jeżeli słuchaliście Lecha Janerki i nadal to robicie, no to jego ostatni koncert w Lublinie odbędzie się właśnie 12 czerwca.
1: Radio Centrum.

The Killers z kawałkiem Jenny was a friend of mine na antenie Akademickiego Radia Centrum. A moi drodzy, już niedługo, bo 18 czerwca na scenie w Centrum wystąpi zespół Damask. No i jest to otwarty projekt muzyczny, który założono generalnie w 2025 roku, także niedawno, w Trójmieście. Przez bardzo uzdolnionych muzyków. Tworzą oni muzykę dość charakterystyczną i wyjątkową, bo jest to połączenie doom metalu z elementami folku. To tam jest bardzo dużo różnych akcentów, jeżeli chodzi o brzmienie, ale Damask jest zespołem po prostu wyjątkowym, który trzeba po prostu usłyszeć na żywo. Jak wiemy, Trójmiasto słynie ze swojego mrocznego brzmienia, także moi drodzy, jeżeli chcielibyście wygrać właśnie wejściówkę na koncert zespołu Damask 18 czerwca z cyklu Scena w Centrum, no to słuchajcie uważnie, co trzeba zrobić. Pod numer 515-515-982 musicie napisać mi, jak nazywa się narzeczona Kaczora Donalda, bo dzisiaj mamy Dzień Kaczora Donalda. No jak na prawdziwych metali przystało, to pewnie kochacie bajki, także 515-515-982, jak nazywa się narzeczona Kaczora Donalda. Czekam na wasze wiadomości. Ten, kto odpowie dobrze, oczywiście zostanie nagrodzony przeze mnie wejściówką na koncert zespołu Damask, także ja czekam. No a do tego czekania najlepsza jest dobra muzyka, także już teraz Korn z kawałkiem Freak on a Leash.

0: Korn i Freak on Leash na antenie Akademickiego Radia Centrum, a na zegarach mamy już prawie godzinę dziewiątą, także zbliżamy się do pory, w której powinny być na naszej antenie wydarzenia, także zaczynajmy.
1: Nietrzeźwy mężczyzna miał pod opieką dwójkę dzieci. O szczegółach za chwilę. Powiemy także o festiwalu Retradycja i Jarmark Jagielloński.
0: Przed mikrofonem Maria Monsior.
1: Rozpoczynamy od informacji dla kierowców. Ile zapłacimy dzisiaj na stacji benzynowej? Jak wynika z wczorajszego obwieszczenia ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 93 grosze, benzyny 98 6 zł i 57 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 45 groszy. W porównaniu do poniedziałku oznacza to, że ceny maksymalne wszystkich paliw są niższe. Warto pamiętać, że sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 miliona złotych. Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8% oraz rozporządzenie obniżające akcyzę obowiązują do 15 czerwca. Policjanci zatrzymali nietrzeźwego ojca dwójki dzieci. 50-latek odpowie za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło w niedzielę do komisariatu 5 Policji w Lublinie. 5-latka i 8-latek wychylali się przez okno. Dzieci zauważyła ich matka, która przyjechała, aby je odebrać. Z informacji przekazanych przez kobiety wynikało, że dzieci mogły z łatwością wypaść z okna, a w tym samym momencie ojciec małoletnich miał spać. Na miejscu patrol zastał ojca, który posiadał 1,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany, a w wyniku zdarzenia wdrożono również procedurę niebieskiej karty. Za takie przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Jak rozbudzić kreatywność kilkumiesięcznego niemowlęcia lub zbuntowanego ucznia za pomocą wiejskiego folkloru? Odpowiedzi na to pytanie dostarczy tegoroczna Letnia Szkoła Tradycji w Lublinie, która właśnie otworzyła listę zgłoszeń dla kreatywnych dorosłych. Festiwal Retradycja Jarmark Jagielloński świętuje swoje okrągłe 20. urodziny, a tegoroczna edycja, która odbędzie się w dniach od 21 do 23 sierpnia, upłynie pod

0: hasłem Dzieci i dzieciństwo. Z tej okazji organizatorzy rzucają nowe światło na dziedzictwo kulturowe i udowadniają, że kultura ludowa może być narzędziem edukacyjnym. Właśnie wystartowały zapisy na prestiżową letnią szkołę tradycji, intensywne, bezpłatne warsztaty dla dorosłych, którzy chcą przekazywać kulturę kolejnym pokoleniom, podkreśla Agata Turczyn z festiwalu Retradycja Jarmark Jagielloński.
1: Te tradycje związaną z grą na instrumentach, z tańcem czy sztukami plastycznymi, ale przygotowaliśmy też zajęcia skupione na przykład na sposobach pracy z dziećmi najmłodszymi, albo warsztaty uczące, jak wykorzystywać na przykład tradycyjne zabawy do wspierania rozwoju psychicznego i społecznego dzieci.
0: Na chętnych czeka aż 5 grup tematycznych obejmujących m.in. tradycyjne DIY, naukę gry na instrumentach, śląskie tańce oraz sensoryczną pracę z niemowlętami. Wśród prowadzących zajęcia znajdą się ekspertki i praktyczki: Paula Kinaszewska, Marta Urban-Burdalska, Iga Fedak, Anna Kaźmierak oraz Marta Domachowska.
1: Zachęcamy osoby dorosłe i mogą być to zarówno rodzice, jak i osoby, które profesjonalnie stykają się z dziećmi. Na przykład nauczyciele, wychowawcy przedszkolni, wczesnoszkolni, czy zapraszamy też animatorów, edukatorów, pracowników domów kultury czy muzeów. Każdy, kto czuje, że ten temat jest mu bliski, jest mile widziany.
0: Zaprasza Agata Turczyn. Formularz zgłoszeniowy online jest dostępny tylko do 22 lipca, a o kwalifikacji decyduje motywacja kandydatów. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie organizatora.
2: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. A zaczniemy od koszykówki. Dzisiaj w nocy został rozegrany trzeci mecz finałów NBA. Koszykarze New York Knicks przegrali przed własną publicznością z San Antonio Spurs 111-115. W rywalizacji do 4 zwycięstw na razie 2-1 prowadzi jednak ekipa z Nowego Jorku. Następne spotkanie finałowe zostanie rozegrane w nocy ze środy na czwartek. W Orlen Basket Lidze Mężczyzn trwa natomiast rywalizacja o złoty medal Mistrzostw Polski. W premierowym spotkaniu Legia Warszawa przegrała na własnym parkiecie z Orlenem za Stalem Zielona Góra 74-77. Rywalizacja tutaj również toczy się do 4 zwycięstw jednej z drużyn. Kolejna odsłona finału zostanie rozegrana w środę o godzinie 20.15. Natomiast już dzisiaj o 19.00 zobaczymy pierwszy mecz o brąz Orlen Basket Ligi. AMW Arka Gdynia podejmie w nim Dziki Warszawa. Przejdźmy do piłki nożnej. Kolejny zawodnik opuszcza Motor Lublin. Wczoraj wieczorem o swoim odejściu z lubelskiej ekipy poinformował kapitan zespołu Bartosz Wolski. Według pogłosek pomocnik w kolejnym sezonie wzmocni szeregi GKS-u Katowice. Klub z województwa śląskiego zabiegał o pomocnika już zimą tego roku, lecz wówczas kapitan Motoru odmówił transferu i przedłużył kontrakt z żółto-biało-niebieskimi na kolejne 2 sezony. Na koniec siatkówka. Asseco Resowia Rzeszów nie będzie reprezentowała polskich ekip w następnej kampanii rozgrywek o Puchar CEF. Jak potwierdził w rozmowie z portalem Nowiny24 prezes klubu Piotr Maciąg, czwarta drużyna ostatniego sezonu siatkarskiej plus ligi chce w pełni skupić się na następnym sezonie ligowym oraz walce w Pucharze Polski. Na razie nie wiadomo, czy miejsce drużyny z Podkarpacia w zmaganiach europejskich zajmie inny polski zespół. Przypomnijmy, że kolejne miejsca w ligowej tabeli za Resowią zajęły kolejno PGS Krabeł Chatów oraz Indykpol AZS Olsztyn.
3: My sprawdźmy jeszcze, co dzieje się na dworze. W tym momencie temperatura wynosi 19 stopni, to odczuwalno tak samo 19 stopni Celsjusza, ciśnienie atmosferyczne 1015 hektopaskali, przez co biometr jest korzystny, jakość powietrza jest dobra, a temperatura wzrośnie dzisiaj do 28 stopni.
4: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej oka w mieście.
3: Moi drodzy, rozpoczynamy właśnie ostatnią godzinę naszej porannej audycji Głowa do Góry. Przed mikrofonem Agnieszka Piechota, wysłuchacie Akademickiego Radio Centrum, a w głośnikach już teraz Sum 41 i Into Deep.

No i tak jak wam obiecywałam, same klasyki. Lombard i Szklana Pogoda na antenie Akademickiego Radia Centrum. No, 18 czerwca podczas sceny w Centrum wystąpi dla was zespół Damask prosto z nadmorza. Z Trójmiasta, a dokładniej założone wydaje mi się, że w Gdyni, panowie tworzą bardzo charakterystyczną muzykę. Jest to połączenie doomu z odrobiną folku i etno, ale brzmi to fenomenalnie, także musicie to po prostu usłyszeć na żywo. Jeżeli chcielibyście przyjść do nas na ostatnią w tym sezonie scenę w Centrum 18 czerwca, no to pod numer 515 515 982 musicie napisać mi, jak nazywa się narzeczona Kaczora Donalda, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Kaczora Donalda, także moi drodzy, bądźcie prawdziwymi metalowcami i musicie znać się na bajkach po prostu. 515 515 982, czekam na wasze wiadomości, a teraz posłuchajcie, jak zespół Damask właśnie z Trójmiasta.

0: Bon Jovi i Bad Medicine na antenie Akademickiego Radia Centrum, a na zegarach mamy 22 minuty po godzinie 9, co znaczy, że to pora na nasz przegląd mediów ogólnoświatowych. Razem ze mną w studiu Maria Monsior.
1: Cześć.
0: Marysia, co znalazłaś? Co znalazłaś?
1: Ja mam może taki trochę wakacyjny, turystyczny temat, bo na Onecie możemy przeczytać, że wielu mieszkańców popularnej hiszpańskiej wyspy Lanzarote ma już dość masowej turystyki i niektórzy aktywiści zaczęli znacznie utrudniać życie urlopowiczom, aby zniechęcić ich do przyjazdu. Na instagramowych profilach grup aktywistycznych można znaleźć liczne nagrania przedstawiające właśnie działania aktywistów protestujących przeciwko masowej turystyce. I na tych filmach możemy zobaczyć zaklejone skrytki na klucze, graffiti z hasłami takimi jak "Turyści, wracajcie do domu" oraz prowizoryczne blokady ustawione w popularnych miejscach turystycznych. No ale ważne też jest, jaka jest przyczyna tych wszystkich protestów, bo jest to napięta sytuacja mieszkaniowa na wyspie. Wielu mieszkańców zarzuca władzom i branży turystycznej, że coraz więcej lokali mieszkalnych przekształca się w apartamenty wakacyjne. W rezultacie czynsze rosną, a dostępność mieszkań w przystępnych cenach dla miejscowej ludności staje się coraz mniejsza. A jeżeli chcecie więcej dowiedzieć się na ten temat, to cały artykuł znajdziecie na onet.pl.
0: To ja mam, no rzeczywiście to musi być duży problem. My w Lublinie na szczęście takich problemów nie mamy. Ja mam trochę przyjemniejszy temat, również ze strony Onetu. Japoński spacer zamiast 10 tysięcy kroków. Podobno jest to lepsze. Fizjoterapeuta, święty graal aktywności ruchowej. Moi drodzy, chodzi o to, że robicie 3 minuty szybkiego marszu, potem 3 minuty spokojnego marszu i tak powtarzacie przez 30 minut, więc tworzy wam się tak naprawdę taki interwał. I podobno jest to 1000 razy zdrowsze od 10 tysięcy kroków dziennie. Także nie wiem, tutaj widzę, że w studiu zdania są podzielone. Patrzył się na mnie, jakbym była wariatką, ale z tego, co czytałam, brzmi to naprawdę, jakby mogło działać. Także jeżeli chcielibyście o tym poczytać i zobaczyć, która wersja jest zdrowsza, 10 tysięcy kroków dziennie, czy jednak japoński mieszany spacer, no to odsyłam was na stronę Onetu, a w naszych głośnikach już teraz No Rain.

0: Autopromocja.
1: Tak brzmi niedzielny poranek.
2: A tak wtorkowy wieczór.
1: Hard rock,
2: funk,
1: metal i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 30.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
0: Radio Centrum.

Neil Young, Rockin' in the Free World na antenie Akademickiego Radia Centrum. No i ja jakiś czas temu pytałam się was, jak nazywa się narzeczona kaczora Donalda, bo mamy dzisiaj Światowy Dzień Kaczora Donalda. No i oczywiście poprawna odpowiedź to Daisy, także gratuluję wszystkim, którzy wysłali mi właśnie taką odpowiedź w SMS-ie pod numer 515-515-982 i zgarnęli wejściówki na czerwcową scenę w Centrum, która zamknie nam właśnie ten sezon. Także moi drodzy, gratulacje, a do osób, którym się jeszcze nie udało, a chciałyby na przykład wybrać się na koncert zespołu Damask, powodzenia w następnych godzinach.

0: NBA Centrum. Na podsumowanie tygodnia w najlepszej koszykarskiej lidze świata zaprasza Mikołaj Stępniak.
1: Cześć i zapraszam na małą dawkę koszykówki. Finały NBA 2026 roku od samego początku dostarczają ogromnych emocji. W pierwszym meczu New York Knicks odwrócili losy wyrównanego spotkania dzięki kapitalnej końcówce i serii 11 punktów z rzędu, która zapewniła im zwycięstwo w ostatnich minutach. Game 2 przyniósł kolejne dramatyczne chwile. Tym razem dużo mówiło się o kosztownym błędzie lidera San Antonio. Victor Wembanyama przy remisie i szansie na rozegranie akcji dającej zwycięstwo podał piłkę wprost w plecy swojego kolegi z drużyny. Knicks przejęli posiadanie i wykorzystali prezent, powiększając prowadzenie serii na 2-0. W Game 3, które zakończyło się zaledwie kilka godzin temu, zwyciężyła ekipa z zachodu, zmniejszając straty w serii do stanu 2-1. Spotkanie miało również szczególne znaczenie dla polskich kibiców. Jeremy Sochan pojawił się na parkiecie na 10 sekund przed końcem drugiej kwarty, zostając drugim Polakiem po Marcinie Gortacie w historii, który zagrał w finałach NBA. Poza wydarzeniami na parkiecie sporo mówiło się także o atmosferze wokół trzeciego meczu finałów. Obecność prezydenta USA Donalda Trumpa spowodowała wprowadzenie wyjątkowo rygorystycznych środków bezpieczeństwa. Kibice musieli przechodzić dodatkowe kontrole, obowiązywały ograniczenia dotyczące wnoszonych przedmiotów, a okolice Madison Square Garden były zabezpieczane przez służby przez wiele godzin przed rozpoczęciem spotkania. Powrót finałów NBA do Nowego Jorku po 27 latach przełożył się również na rekordowe ceny biletów. Najtańsze wejściówki kosztowały kilka tysięcy dolarów, a miejsca przy samym parkiecie osiągały ceny liczone w dziesiątkach, a nawet setkach tysięcy dolarów. Tegoroczne finały należą do jednych z najdroższych w historii. Na dziś to by było tyle. Bardzo dziękuję za uwagę.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

0: głowie mam.
1: Krzysztof Zalewski, nastolatek na antenie akademickiego Radia Centrum. No a na zegarach mamy już 4 minuty do godziny 10, także to pora, żebym się z wami pożegnała. Dziękuję wam bardzo za te spędzone razem ze mną 3 godziny. Przed mikrofonem była Agnieszka Piechota. No i do usłyszenia jutro. Ja zostawiam was w bardzo dobrych rękach z najlepszą muzyką, także tak jak obiecywałam, klasyki do końca tego dnia. Dire Straits już teraz w waszych głośnikach z kawałkiem Money for Nothing. Także dajcie głośniej i do usłyszenia jutro.

0: Przed nami kolejna edycja WP ID Cup. O tym za chwilę. Powiemy także o działającym już nowym systemie odcinkowego pomiaru prędkości. Wybiła 10:00, to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Maria Mąsior. Minionej nocy doszło do pożaru budynku dawnej obory na terenie byłego lubelskiego klubu jeździeckiego przy ulicy Krochmalnej. Z żywiołem walczyło 7 zastępów straży pożarnej. Ogień pojawił się w nocy z poniedziałku na wtorek, a akcja gaśnicza trwała około 3 godzin. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. Jak wynika z informacji straży pożarnej, spalony budynek miał około 30 metrów długości i 10 metrów szerokości. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana, a okoliczności wyjaśnia policja. Kolejny raz studentów i wykładowców połączy wspólna pasja do sportu. Zbliża się wielkie granie i piknikowanie na UMCS. Już w piątek rozegrany zostanie WP ID Cup 2026. Trzecia edycja turnieju odbędzie się w formule open, co oznacza, że zaproszeni są wszyscy studenci i pracownicy UMCS niezależnie od wydziału. Tak jak w ubiegłym roku, zgłoszone drużyny zmierzą się w piłce nożnej i siatkówce plażowej, a dla wszystkich chętnych dostępne będą również bule, grill oraz miejsca do relaksu.
1: Odwiedzi nas po raz pierwszy w historii turnieju Motor Lublin, ten piłkarski. Pojawi się ze swoją maskotką Zygmuntem, a więc jeśli ktoś ma dzieci, to warto, żeby przyszedł z nimi, bo Zygmunt na pewno coś dla nich przygotował. Będzie też mini motorowe miasteczko, gdzie motor przygotował różne niespodzianki gdzieś tam w swoim namiocie. Na pewno będą mieć, i to mogę zdradzić, bramkę taką dmuchaną, gdzie będzie można sobie przycelować do celu. Prawdopodobnie pojawi się też jakiś trener z akademii, który będzie pokazywał różne zabawy z piłką i ćwiczenia ruchowe.
0: Mówi dr Mateusz Sobiech, wykładowca z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS, a także pomysłodawca i organizator imprezy. Uczestnicy oprócz sportowych emocji przeżyją także świetną zabawę w luźnej i przyjaznej atmosferze. O nagrody i upominki zadbały koszykarki AZS UMCS oraz firma odzieżowa Ty, jeden mecz mi nie wszedł. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. A teraz dawka informacji dla kierowców. Odcinkowy pomiar prędkości na ekspresówce Lublin-Warszawa już działa. Chodzi o ponad 10-kilometrowy odcinek między Kurowem a Markuszowem. Dla samochodów osobowych dopuszczalna prędkość to 120

0: km na godzinę, a dla ciężarówek 80 km na godzinę. Warto dodać, że systemy odcinkowego pomiaru prędkości mierzą średnią z całego przejechanego odcinka, a nie prędkość w danym punkcie jak tradycyjne fotoradary. Ten sam system czeka też na uruchomienie na zachodniej obwodnicy Lublina na fragmencie drogi ekspresowej S19 między węzłami Lublin-Węglin i Lublin-Sławinek. Zderzenie marzeń z brutalną rzeczywistością – tak wygląda start młodych Polaków na współczesnym rynku pracy. Z najnowszego badania pracuj.pl wyłania się paradoks. Choć aż 67% osób w wieku od 18 do 29 lat marzy o przekuciu swoich pasji w zawód, to aż 83% uważa, że brakuje im przestrzeni na swobodne eksperymenty i szukanie własnej ścieżki.
1: W danych szczególnie mocno wybrzmiewa wątek finansów. 2/3 osób w wieku 18-29 lat uważa, że pomoc finansowa na starcie pomogłaby im w rozwoju zawodowym. Nie chodzi więc o brak odwagi czy pomysłu na siebie. Często problemem jest brak warunków, w których można ten pomysł sprawdzić.
0: Zauważa Anna Goreń, ekspertka PR w pracuj.pl. W odpowiedzi na te alarmujące dane rusza projekt Grant, w ramach którego pracuj.pl rozdaje aż 500 000 złotych na realizację zawodowych pomysłów młodych talentów. Laureaci programu otrzymają nawet po 50 000 złotych. Zgłoszenia do tego programu trwają tylko do końca czerwca, a szczegółowe informacje dostępne są na stronie organizatora. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Termometry wskazują 21 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
2: Centrum. Najwięcej loka w mieście!

0: Autopromocja.
1: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Ech, takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
0: Autopromocja.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

0: Incubus.
1: Najwięcej rocka w mieście. Radio Centrum.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

0: Promocja.
1: W czym ty tak grzebiesz?
2: Płyty znalazłam na strychu.
1: Pokaż to. Pearl Jam Van Halen de Perhamode.
2: Darek, nie osłabiaj mnie, pracujemy w radiu rockowym.
1: O! Metallica! To znam, koszulkę z tego miałem.
2: Darek, ty...
3: Nie bądź jak Darek i słuchaj audycji z roku na rok w Akademickim Radiu Centrum.
2: Co tydzień w środę o 20:00 największe hity wszechczasów. Zapraszamy. Agnieszka Piechota
3: i Jakub Grys.
0: Autopromocja.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście!

sorry,

0: Autopromocja.
1: Tak brzmi niedzielny poranek.
2: A tak wtorkowy wieczór.
1: Hard rock,
2: punk,
1: metal
2: i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
0: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

motor roztańczeni, wkraczamy w godzinę 13, czy raczej 14 w sumie, żeby być porządnym. W każdym razie 3 minuty po 13 rozpoczynamy Ośrodek Rocka w Akademickim Radiu Centrum razem z Fall Out Boy konkretniej. A przy mikrofonie Gabriela Wolińska. Dzisiaj spędzam z wami czas do godziny 15. Będę miała dla was bilety na scenę w centrum, które już 18 czerwca, ale też kilka ciekawostek. Dużo o filmach dzisiaj będzie i literaturze, ale też przede wszystkim dużo dobrej muzyki. Zaczynamy od Stone Temple Pilots i Syn.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 39.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
4: Radio Centrum.

Posłuchaliśmy sobie trochę kultu w Akademickim Radiu Centrum, więc spójrzmy teraz na kultową kartkę z kalendarza. Dzisiaj, wtorek, 9 czerwca, imieniny obchodzą Pelagia i Felicjan, ale też Anna, Ryszard, Józef, Sylwester czy Sylwestra oraz Bertrand i Efrem. Tak, no tutaj często mamy bardzo nietypowe imiona w tej kartce. A poza Międzynarodowym Dniem Archiwów i Dniem Kaczora Donalda obchodzimy też Dzień Przyjaciela i to konkretne święto przyda nam się dzisiaj w naszym konkursie, w którym wygrać będziecie mogli bilet na scenę w centrum. Póki co posłuchamy sobie Muse i Hysteria, więc proszę nie panikować.

No i właśnie, tak jak obiecałam, przydałoby się rozpocząć może nasz konkurs. W nim do wygrania bilety na scenę w Centrum Ta już 18 czerwca na małej sali widowiskowej chatki Żaka wystąpi grupa Damask z Trójmiasta. To jest taki projekt, który łączy w sobie trochę doom metalu, trochę elementów folku i etno, więc myślę, że bardzo ciekawa pozycja do przesłuchania, zwłaszcza, że to już ostatnia scena w Centrum w tym sezonie, także zachęcam do wzięcia udziału w konkursie. Dzisiaj z okazji Dnia Przyjaciela trochę zrobię konkurs podobny do tego wczoraj, tylko że tym razem zapytam Was i czekam na odpowiedzi pod 515-515-982, jaki polski artysta śpiewał piosenkę Mój Przyjacielu. 515-515-982, no tam do współki z takim innym artystą, ale pytam o tego polskiego. Jaki polski artysta śpiewał piosenkę Mój Przyjacielu?

0: promocja.
1: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Ech, takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
0: Autopromocja.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

rocznik 92 od Arka Kłusowskiego. Myślę, że ten rocznik bardzo dobrze pamięta straszne filmy, czyli właśnie parodie horrorów, które zyskały rzesze fanów. No i ostatnio wleciała szósta już bodajże odsłona strasznego filmu, który naprawdę dobre wyniki zgarnął w ten weekend, w przeciwieństwie do chociażby na przykład Masters of the Universe. Tak, jeśli chodzi o powracające franczyzy, ale teraz z kolei nowość, Arrogant Boy od Deep Purple.

Trochę klasyki rocka też nam się przyda. Jimi Hendrix na antenie Radia Centrum. I myślę, że pora przypomnieć zasady naszego konkursu, w którym do wygrania są bilety na scenę w Centrum. Ta, przypominam, 18 czerwca. To już w przyszłym tygodniu, w czwartek, w Chatce Żaka zagra zespół Damask. No i właśnie, żeby dzisiaj zdobyć bilety, to musicie pod 515-515-982 wysłać mi, jaki polski artysta śpiewał piosenkę Mój Przyjacielu. Bo dzisiaj mamy Dzień Przyjaciela, także zadzwońcie do swoich przyjaciół, ale przede wszystkim napiszcie SMS-a do nas 515-515-982, jaki polski artysta śpiewał Mój Przyjacielu. No i oczywiście prawidłowe odpowiedzi zgarną wejściówki, a już teraz posłuchajmy sobie, jak Damask brzmi.

Joan Jett and the Blackhearts z kawałkiem Bad Reputation i wręcz przeciwnie, reputacja Lublina na trasach koncertowych się bardzo ładnie układa. No ponownie odwiedzi nas wakacyjna trasa dwójki, letnia oczywiście, no i właśnie 8 sierpnia w Lublinie ten koncert się pojawi, ponownie najprawdopodobniej na Placu Zamkowym. I co prawda jeszcze nie wiadomo dokładnie, kto wystąpi, raczej nie Joan Jett, ale raczej na pewno wystąpi Smolasty. Więcej pewnie dowiemy się wkrótce, ale póki co posłuchamy sobie innych polskich artystów. Koma!

waszych głośnikach The Darkness, a że minęła już godzina 14, to rozpoczynamy drugą część Ośrodka Rocka przy mikrofonie Gabriela Wolińska, więc zostańcie ze mną do godziny 15. Będę miała dla was jeszcze bilety na scenę w centrum.

0: reklamy.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24,30.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

No i słuchaliśmy Perfect Circle, grupy, która swoją drogą jutro wystąpi w Polsce, więc jeśli nie macie planów, to zalecam sobie zobaczyć, gdzie konkretnie zagrają. Bilety są jeszcze dostępne. Natomiast myślę, że jeśli nie możecie pojechać na przykład na Perfect Circle, a macie czas 18 czerwca, to myślę, że spokojnie na scenę w centrum tutaj w Hatce Żaka się możecie wybrać. Zagra zespół Damask z Trójmiasta, więc również powiedzmy światowa propozycja. Natomiast przede wszystkim musicie jeszcze wziąć udział w konkursie, żeby zgarnąć bilety na ten koncert. No i dzisiaj z okazji Dnia Przyjaciela pytam się u was, jaki polski artysta śpiewał piosenkę Mój Przyjacielu? 515 515 982, pod tym numerem czekamy na wasze SMS-y. Jaki polski artysta śpiewał Mój Przyjacielu? No a teraz tekst, który myślę wielokrotnie sobie przyjaciele powtarzają. Chłopaki nie płaczą i tym razem Tilaf na naszej antenie.

waszych głośnikach Falls z kawałkiem Mountains at My Gate. Z kolei u naszych wrót niemal stoi film wykonany, czy raczej przygotowany przez Linkin Parka. Konkretnie nosi on tytuł Unshatter. Jest już praktycznie gotowy, tak zespół donosi. No i chodzi o to, że ten film ma przedstawiać ich drogę do odnowienia właśnie, czyli tego momentu, kiedy właśnie decydowali się na powrót po śmierci Chestera Benningtona i na tych wszystkich castingach właśnie dla nowego wokalisty. No i właśnie tutaj ma to być pokazane, ile musieli poświęcić i ile musieli przygotować właśnie do tego powrotu. No, ja muszę przyznać, że się już nie mogę doczekać, bo jest to dosyć ciekawy moment właśnie przy takich zespołach. No fakt, niektórzy mogą osądzać ich o iście na kasę oczywiście, jak to by miało miejsce przy okazji tego reaktywowania zespołu. No ale myślę, że warto poczekać na ten film, zobaczyć jak to wyglądało właśnie i dopiero potem ocenić. A my posłuchajmy sobie utworu, który usłyszeliśmy po raz pierwszy od tego połączenia, czyli The Emptiness Machine.

0: promocja.
1: Halo?
0: Gdzie ty jesteś? 21 jest. Audycję miałeś prowadzić.
1: No, w lesie.
0: Jak to w lesie?
1: No, grzybobranie prowadzę, nie? Zabieram was w podróż z muzyką psychodeliczną. Na pustynię, w głąb siebie, a nawet w kosmos. Zapraszam na drugą stronę lustra w grzybobraniu w każdą środę o 21. Krzysiek Walter Kronek.
0: Autopromocja.
2: Radio Centrum. Najwięcej roku w mieście.

Mieliśmy trochę polskiej muzyki na antenie Radia Centrum, czyli Klaus Mittwoch, konkretnie w waszych głośnikach. A dzisiaj z kolei pytałam o innego polskiego artystę i odpowiedź na to, kto śpiewa piosenkę Mój Przyjacielu, no to oczywiście Krzysztof Krawczyk, jeśli chodzi o polskich artystów. No i tutaj jeszcze jeden ze słuchaczy, słuchacz Mateusz, poprosił, żebym pozdrowiła przyjaciela jego, Pawła, więc pozdrawiam, przekazuję i właśnie życzę no kontynuowania przyjaźni. Dzisiaj jest Dzień Przyjaciela, także gratuluję wszystkim, którzy wygrali wejściówki na scenę w centrum, ale nie bójcie się, na pewno jeszcze w godzinach szczytów będzie okazja na to, żeby wygrać kolejne, a za chwilę impreza FM, jeśli chodzi właśnie już o koncertach mowa.

0: Przyszedł czas na Imprezę FM, czyli zbiór informacji o koncertach dziejących się w naszej okolicy w najbliższym czasie. A zaczynamy od tego, że 12 czerwca w Fabryce Kultury Skrzyd będzie można usłyszeć Lecha Janerkę. No przed chwilą, no tak parę minut temu słuchaliśmy właśnie Klaus Mittwoch. No to myślę, że tutaj fani również będą chcieli przyjść na Lecha Janerkę, bowiem po raz ostatni będzie właśnie on występował w Lublinie przede wszystkim, no podczas tej trasy ostatniej. Także nie ma na co czekać po prostu. Biletów szukajcie na stronie Skrzydu. Z kolei dzień później, 13 czerwca w klubie Graffiti w Lublinie, no to Slave Keeper zagra finałowy koncert trasy, ale no tutaj nie po raz ostatni. Promują najnowszy album Podwójna Gra i razem z nimi będą grać Hero Nerf oraz Hilo, więc tutaj taka mieszanka od alternatywnego rocka po melodyjny metal. Bilety kupicie jeszcze przez internet, ale również będzie można je zdobyć na bramce. No i właśnie 15 czerwca na Narodowym w Warszawie, tu już przechodzimy do grubej ryby, bowiem zagrają Foo Fighters, a towarzyszyć im będą Royal Otis i Oto Boke Beaver. Także czeka nas ciekawe połączenie alternatywy z ostrym rockowym graniem, a ostatnie bilety są jeszcze dostępne, także radzę się nie ociągać i właśnie znajdziecie wejściówki na stronie organizatora.
1: Radio Centrum.

Już czas pożegnać się, jak to śpiewali The Cats w Syrenach nad miastem. No i właśnie, już zostało nam niecałe 6 minut do godziny 15, więc kończymy Ośrodek Rocka. Była z wami Gabriela Wolińska, ale zostawiam was w dobrych rękach Emilii Bukowskiej, która poprowadzi godziny szczytu do godziny 18 z kolei. No a ja dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się jutro z kolei o godzinie 15, także no, na długo was nie zostawiam. Życzę miłego popołudnia.

0: Nastolatek stał się wyjątkowo agresywny podczas udzielania mu pierwszej pomocy przedmedycznej. Ten uderzył 43-letniego ratownika medycznego. Na miejscu pojawiła się policja, pogotowie zabrało poszkodowanego na oddział ratunkowy, gdzie ustalono jego dane personalne. We krwi kazacha wykryto 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej ratownika medycznego oraz przestępstwo na tle wyznaniowym. Otrzymał on również zakaz wjazdu do strefy Schengen na okres 5 lat. Lublin jest pełen młodych biznesmenów. 10 projektów zostanie zrealizowanych. Dzisiaj odbył się finał 4. edycji konkursu na najlepszy pomysł biznesowy Lublin Up. Wydarzenie to jest organizowane przez Związek Uczelni Lubelskich dla studentów i doktorantów tych placówek. Ma ono na celu propagowanie przedsiębiorczości oraz wsparcie obiecujących projektów i innowacyjnych pomysłów. O przedsięwzięciu mówi prorektor do spraw rozwoju i współpracy z gospodarką UMC Zbigniew Pastuszak.
1: Cieszymy się z faktu, że tak dużo młodych ludzi jest zainteresowanych udziałem w tym naszym konkursie. Może te nagrody finansowe to jest jeden z elementów, który jest dla nas ważny i pewnie dla uczestniczek i uczestników konkursu. Corocznie spotykamy się z bardzo interesującymi pomysłami i to są bardzo różne pomysły. I myślę, że ten konkurs nasz daje też szansę młodym ludziom, którzy myślą o swojej przyszłości zawodowej, biznesowej, aby spotkać się z potencjalnymi inwestorami i sfinansować swój pomysł.
0: W tym roku zgłoszonych zostało 27 pomysłów. Podczas gali trzem najlepszym zespołom wręczono nagrody pieniężne w wysokości 12 tysięcy złotych, 8 tysięcy złotych oraz 5 tysięcy złotych. Dla pozostałych uczestników przygotowano wystąpienia założycieli startupu Hottable oraz zespołu platformy startowej Unicorn Hub. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Poznaliśmy finalistów Etno Pogłos 2026. Zagrają w nim artyści z całej Polski. Etno Pogłos jest częścią Jarmarku Opolskiego, który odbędzie się 13 i 14 czerwca 2026 roku w Opolu Lubelskim. Wydarzenie łączy muzykę, naturę i kulinaria, stawiając na doświadczenie kultury wszystkimi zmysłami.
2: Po raz 23 odbędzie się Jarmark Opolski, oczywiście w Opolu Lubelskim, ale tym razem w zupełnie nowej odsłonie. A co nowego doszło? Przede wszystkim Ogólnopolski Festiwal Folkowy Etno Pogłos. Mamy już wyłonionych wykonawców, oczywiście powiem z całej Polski. Wyłonimy w sobotę tych, którzy grają najlepiej.
0: Mówi dyrektor Opolskiego Centrum Kultury w Opolu Lubelskim Marek Krakowski. Do finału konkursu zakwalifikowało się 11 projektów muzycznych z całej Polski. W bardzo różny sposób interpretują one muzykę tradycyjną od folkowych inspiracji przez jazz i elektronikę aż po eksperymentalne brzmienia i muzyczne rekonstrukcje.
2: Atrakcje w postaci grup rekonstrukcyjnych, które będą pokazywały, jak drzewie się żyło, mieszkało w Polsce. Do tego oczywiście dobra polska strawa, bo wszystko to jest okraszone hasłem dobre, bo staropolskie.
0: Dodaje Marek Krakowski. Wśród finalistów znaleźli się m.in. Grand Modern Jazz, Marta Bejma, Memento Mori Dance Club czy duet Jarzmo. Przegląd konkursowy odbędzie się na małej scenie 13 czerwca na żywo w historycznym Parku Miejskim w Opolu Lubelskim. Start o godzinie 10.
3: Zatem startujemy sobie z przeglądem prognozy pogody. Odczuwalna temperatura aktualnie to aż 30 stopni Celsjusza, także naprawdę przypieka. Ciśnienie wynosi 1013 hektopaskali. Raport smogowy jest dobry, a biometr jest korzystny.
4: Tu Radio Centrum. Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
3: Dochodzi 5 minut po godzinie 15:00. Tu Akademickie Radio Centrum i godzina szczytu. Zapraszam Was na wspólne spędzenie tego popołudnia. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Dzień dobry. Słyszymy się standardowo do godziny 18:00.

13 minut po 15. Drodzy słuchacze, żar leje się z nieba. I czy można powiedzieć, że ta pogoda to trochę taka cisza przed burzą? No może nie do końca, chociaż IMGW ostrzega przed burzami w regionie, ale myślę, że jeszcze dzisiaj w Lublinie one nie wystąpią. Ale warto dodać, że od jutra nastąpi zmiana pogody, więc może warto jakoś się tak przeprosić z parasolką albo z jakimś wodoodpornym płaszczem.

0: Mikrofon w sosie. Felieton kulinarny Dariusza Hankiewicza.
1: No cóż, dawno nie było nic o rybach i z ryb. To może by takie wziąć na warsztat? Na przykład łososia? Występuje on głównie w północnej części Atlantyku, w rzekach Ameryki Północnej, w Europie, od Portugalii po Morze Białe i Północne oraz Bałtyk. W jeziorach Ładoga i Onega jest również wyłącznie jako ryba słodkowodna. A jakie ma plusy, zapytacie? Łosoś jest bardzo dobrym źródłem składników mineralnych, takich jak potas, magnez, żelazo, cynk, miedź, fosfor, selen i witamin z grupy B, od B1 do B12, witaminy D, E i A. A ilość kwasów tłuszczowych omega-3 zawartych w 100 gramach łososia odpowiada ponad 100% zapotrzebowania na ów składnik dobowy dla dorosłego człowieka. Łosoś wyraźnie zmniejsza poziom złego cholesterolu i trójglicerydów we krwi. A jako, że w naszym regionie geograficznym wciąż spożywamy za mało omega-3 kwasów tłuszczowych, wypartych przez wszechobecny omega-6, warto spożywać łososia oraz inne tłuste ryby morskie, również bogate w kwasy omega-3. Choć przyznać trzeba, że nieco się obecnie poprawiło w Polsce i jest to mimo wszystko ze względu na ceny chyba ryba numer jeden spośród u nas spożywanych mimo swojej tłustości. 100 gram tej ryby to około 200 kilokalorii. Z powodzeniem może być również spożywana przez osoby będące na diecie odchudzającej. I to nasz bohater numer jeden, czyli łosoś. Drugim dzisiejszym bohaterem będzie nasz stary znajomy, czyli szparak. Pisałem już o nim wiele, mówiłem o nim wiele i o jego stareńkiej historii. O walorach dietetycznych wiecie sami dużo. Teraz wspomnę tylko jeden, no powiedzmy taki kuchenny efekt. Szparagi warto jeść, bo od wieków uważane są za silny afrodyzjak. A tak na marginesie, to szparagi występują w trzech kolorach, zależnie od ich nasłonecznienia podczas wzrastania. Najbardziej popularne są szparagi białe, które swój kolor uzyskują poprzez uprawianie ich w specjalnych kopcach. Szparagi zielone to duże nasłonecznienie i te właśnie najdelikatniejsze będą nam dzisiaj potrzebne. A oto składniki. 2 pęczki zielonych szparagów, 500 g świeżego łososia, 2 łyżki czarnuszki, 1 łyżka klarowanego masła, 3 łyżki masła śmietankowego, 400 g śmietany 30%, sól i pieprz czarny świeżo utłuczony oraz płaska łyżka cukru. A jak to wykonać? Obieramy szparagi, czyli albo obłamujemy 1/3 każdego odściętego końca, albo obcinamy. Zielonych szparagów się nie obiera, bo są bardzo delikatne. Związujemy sznureczkiem w pęczki i wstawiamy do gotującej wody, posolonej, tak jak na ziemniaki, z dodatkiem płaskiej łyżki cukru. Wstawiamy do wody tak, by były zamurzone w 2/3 na stojąco. Główki szparagów są tak delikatne, że ugotują się w samej parze. Gotujemy wszystko przez około 10 minut, sprawdzając ich twardość widelcem. Powinny być chrupkie. W tym czasie rozpuszczamy na rozgrzanej patelni klarowane masło, wsypujemy łyżkę czarnuszki i przesmażamy przez 2-3 minuty. Następnie układamy na niej opruszonego obficie czarnym, świeżo tłuczonym pieprzem i czarnuszką łososia, pokrojonego mniej więcej na 3-4 porcje. Smażymy z każdej strony, zaczynając od tej ze skórą, przez około 3-4 minuty i wykładamy na talerz. Rozpuszczamy masło na czystej patelni i dodajemy na jego pełnym rozpuszczeniu śmietanę i 2-3 szczypty soli. Mieszamy intensywnie, odcedzone szparagi tniemy na połowę, zostawiając główki, a pozostałą część wrzucamy na patelnię i tym razem już delikatnie mieszamy z sosem. Wykładamy łososia na podgrzany talerz, obok szparagi z dużą ilością sosu. Dodatkowo obok na talerzu same zielone główki, jako dekoracja. Może i przygotowanie rzeczywiście trwa trochę, ale uwierzcie mi, efekt na podniebieniu jest tego wart. Smacznego życzył Dariusz Hankiewicz.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: 15:29 na zegarach, więc czas wyjechać na lubelskie ulice. No i zaczynamy od informacji o wypadku na skrzyżowaniu ulicy Walecznych z Unicką. Myślę, że może lepiej jechać aktualnie objazdem przez Andersa albo Lubartowską, no bo bardzo możliwe, że Unicka właśnie będzie się teraz korkować. No a co do samych korków, standardowo stoją aktualnie Aleje Racowickie, głęboka, jadąc od Narutowicza w obu kierunkach. Źle też wygląda aktualnie sytuacja na stygu Diamentowej i Krochmalnej oraz na Witosa pod wiaduktem na Hutniczej, no niestety przez roboty drogowe i zwężenie tam ulic. No i zwracam się tu do Was, drodzy słuchacze, że możecie do nas pisać o wypadkach, czy o korkach, czy o innych robotach drogowych, które widzicie. 515 515 982, my na pewno przekażemy te informacje dalej.
1: Nie twórz korków, przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Tak brzmi niedzielny poranek.
3: A tak wtorkowy wieczór.
2: Hard rock,
3: punk,
2: metal
3: i wszystko pomiędzy.
2: Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
1: Autopromocja. Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście!

Na naszej antenie budka suflera i memu miastu na do widzenia. I wiecie, co mówi do widzenia naszemu miastu? No ciężko trochę to przechodzi przez gardło, ale razem z czerwcem kończymy koncerty z cyklu Scena w Centrum, chociażby kończymy je na okres wakacyjny, no ale myślę, że warto się do nas wybrać w przyszły czwartek na ten już ostatni koncert. Koncert dokładnie zespołu Damask. Złożony on jest z trójki muzyków z Trójmiasta. Grają połączenie doom metalu z folkiem oraz z etno. No i co najważniejsze, wystąpią 18 czerwca o godzinie 19 w chatce Żaka. Także przyszły czwartek, godzina 19. Myślę, że musicie tam być. Pytanie konkursowe dzisiaj odnośnie nazwy zespołu, bo Damask trochę kojarzy się z maską. No a film Maska to myślę, że chyba zna każdy. To jest ten tak zwany klasyk. Więc napiszcie mi pod 515-982, jaki aktor gra główną rolę właśnie w filmie Maska. No a grupy Damask możecie posłuchać już teraz.

kwadrans do godziny 16, a za nami Loose Lips z kawałkiem Lightning Strikes. Oby żadne pieruny jednak dzisiaj na niebie nie wystąpiły, ale za to zobaczmy, co występuje w dzisiejszej kartce z kalendarza. Drodzy słuchacze, mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Archiwów. No i czy fani archiwu Mix mogą świętować? No myślę, że można to trochę pod to podciągnąć. Do tego Dzień Kaczora Donalda i Dzień Przyjaciela. Jakże, słuchajcie, piękne święto. Ja za to przytulam wszystkich przyjaciół i słuchaczy Radia Centrum. A co do radia, Radio Gaga możecie już słyszeć w tle. Niech to będzie takim moim małym prezentem dla Was.

No, że i heliocentryzm na sam koniec godziny, bo zostało już tylko 5 minut do godziny 16, no więc kończymy pierwszą godzinę godzin szczytu. Ale drodzy słuchacze, nie ma co się martwić, no bo jeszcze dwie wspaniałe godziny przed nami. Również i dalszy ciąg konkursu z wejściówkami na scenę w centrum oraz wydarzenia, które już za moment.

0: To byli Ugly Kids Joe z kawałkiem Neighbor, czyli sąsiad. No i tak się składa, że tu moja sąsiadka Paulina czeka na was z wydarzeniami.
1: Szpital MSWiA w Lublinie z dofinansowaniem. O tym za chwilę. Powiemy także o ukróceniu przekrętu podatkowego.
0: Przed mikrofonem Paulina Czeryna.
1: Nowoczesny sprzęt trafi do szpitala MSWiA w Lublinie. Dzięki prawie 90 milionom złotych pacjenci zyskają szybszy dostęp do diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Dzięki funduszom ośrodek rozwija leczenie onkologiczne, wzmacnia potencjał kardiologii i przeprowadza transformację finansową. Inwestycja przewiduje m.in. utworzenie oddziału neurochirurgii.

0: wskutek czego odkryli przekręt podatkowy. Sprawdzonych zostało 9 podmiotów dokonujących wypłat na rzecz zagranicznych odbiorców, zwłaszcza z tytułu odsetek oraz dywidend.
1: Ujawnione nieprawidłowości w zakresie rozliczania podatku u źródła polegały na wykorzystywaniu sztucznej struktury właścicielskiej w celu skorzystania z preferencyjnych zasad opodatkowania. Zagraniczne podmioty uczestniczące w przepływie środków nie prowadziły zatem rzeczywistej działalności gospodarczej. Kontrolowane spółki skorygowały informacje IFT-2R oraz złożyły deklaracje CIT-10Z wykazujące należny podatek od wypłaconych należności oraz uregulowały zaległości podatkowe wraz z należnymi odsetkami.
0: Mówi Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Dzięki działaniom Służby Celno-Skarbowej w Białej Podlaskiej do budżetu państwa wpłynęło około 10 milionów złotych zaległego podatku wraz z odsetkami. Nieodprowadzanie podatku może być traktowane jako przestępstwo skarbowe, za które grozi wysoka kara finansowa. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Jak rozbudzić kreatywność kilkumiesięcznego niemowlęcia lub zbuntowanego ucznia za pomocą wiejskiego folkloru? Odpowiedzi na to pytanie dostarczy tegoroczna Letnia Szkoła Tradycji w Lublinie, która właśnie otworzyła listę zgłoszeń dla kreatywnych dorosłych. Festiwal Retradycja Jarmark Jagielloński świętuje swoje okrągłe 20 urodziny, a tegoroczna edycja, która odbędzie się w dniach 21-23 sierpnia, upłynie pod hasłem Dzieci i Dzieciństwo. Z tej okazji organizatorzy rzucają nowe światło na dziedzictwo kulturowe i udowadniają, że kultura ludowa może być narzędziem edukacyjnym. Właśnie wystartowały zapisy na prestiżową Letnią Szkołę Tradycji. Intensywne, bezpłatne warsztaty dla dorosłych, którzy chcą przekazywać kulturę kolejnym pokoleniom. Podkreśla Agata Turczyn z festiwalu Retradycja Jarmark Jagielloński.
2: Te tradycje związaną z grą na instrumentach, z tańcem czy sztukami plastycznymi, ale przygotowaliśmy też zajęcia skupione na przykład na sposobach pracy z dziećmi najmłodszymi albo warsztaty uczące, jak wykorzystywać na przykład tradycyjne zabawy do wspierania rozwoju psychicznego i społecznego dzieci.
0: Na chętnych czeka aż 5 grup tematycznych obejmujących między innymi tradycyjne DIY, naukę gry na instrumentach, śląskie tańce oraz sensoryczną pracę z niemowlętami. Wśród prowadzących zajęcia znajdą się ekspertki i praktyczki: Paula Kinaszewska, Marta Urban-Burdalska, Iga Fedak, Anna Kaźmierak oraz Marta Domachowska.
2: Zachęcamy osoby dorosłe i mogą być to zarówno rodzice, jak i osoby, które profesjonalnie stykają się z dziećmi, na przykład nauczyciele, wychowawcy przedszkolni, wczesnoszkolni, czy zapraszamy też animatorów, edukatorów, pracowników domów kultury czy muzeów. Każdy, kto czuje, że ten temat jest mu bliski, jest mile widziany.
0: Zaprasza Agata Turczyn. Formularz zgłoszeniowy online jest dostępny tylko do 22 lipca, a o kwalifikacji decyduje motywacja kandydatów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie organizatora.
3: A za to jakie mamy szczegółowe informacje o pogodzie? Odczuwalna temperatura aktualnie to 31 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1013 hektopaskali, a biometr cały czas pozostaje korzystny.
4: Reklama.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
6: To ja też chcę.
5: 24, 30.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
8: Najwięcej roka w mieście.
9: Radio Centrum.
3: Już 5 minut po godzinie 16 wysłuchacie Akademickiego Radia Centrum i audycji Godziny Szczytu. Przed mikrofonem Emilia Bukowska, no i lecimy dalej z muzyką Avenged Sevenfold na sam początek.

13 minut po 16. Ja mam nadzieję, że kierujecie swe myśli i ciała w stronę domu. No bo ile w końcu można siedzieć w tej pracy? Ale na chwilę zostanę przy pracy, bo powiem wam, że jest takie zjawisko jak Office Air, czyli jakby to przetłumaczyć, no to takie powietrze z pracy, pracowe powietrze. I jest taka teza teraz w mediach społecznościowych, że powietrze związane z pracą czy z osobami, które tam przebywają, negatywnie wpływa na nasz wygląd. No i teraz możecie właśnie spojrzeć w swoje lusterko i stwierdzić, czy jednak wyglądacie dobrze, czy wyglądacie gorzej. Porównać do tego, jak wyglądaliście przed pracą. No i dlaczego to Office Air jest takie złe? No bo jak się okazuje, chodzi o przepływ powietrza, czyli na przykład klimatyzację i suche powietrze się z niej wydobywające. Ważne jest w pracy odpowiednie nawilżenie. No bo jak jest za sucho, no to mamy suchą skórę, a jak jest za to zbyt wilgotno, no to powstaje chociażby pleśń czy roztocza. No i zapewnienie odpowiedniej jakości powinno być w interesie naszego pracodawcy oczywiście, chociaż nie zawsze tak kolorowo jest, no bo często te poprawy musimy zapewnić sobie sami. No a jak? No chyba w tym przypadku po prostu nie przychodząc do pracy.

wyobraź sobie muzyczny bar, do którego ciągle wchodzi ktoś nowy. Amy Winehouse jest kelnerką przy barze Lemmy. Ja kiedyś może też tam pójdę.

istniał miliony lat, beze mnie i bez ciebie. Przychodzimy i jesteśmy tu tylko małą chwilę, zanim znowu odejdziemy na miliony lat.

seksbomba z kawałkiem Gdy odejdę na antenie 982 FM. No i co do tego odchodzenia, wspomnę ponownie, że w czerwcu żegnamy się ze sceną w centrum. 18 czerwca, czyli już w czwartek za tydzień, odbędzie się niestety ostatni koncert w sezonie. Koncert grupy Damask. Zagrają dla Was na pewno metalowo, ale też będą elementy folku czy etno. No i zachęcam oczywiście wszystkich chętnych do przyjścia i wszystkich chętnych do przyjścia zapraszam do udziału w konkursie. Waszym zadaniem dzisiaj jest napisanie nam pod numer 515 515 982, jaki aktor gra główną rolę w filmie Maska. A do wygrania, tak jak mówiłam, wejściówka na koncert grupy Damask.

0: pół do piątej na zegarach, więc ponownie wyjeżdżamy na lubelskie drogi w poszukiwaniu korków. Jednak daleko myślę, że nie trzeba szukać, no bo stoi aktualnie Sowińskiego czy Aleje Racowickie. Głęboka, z tego co widzę, to jeszcze nie tak bardzo zakorkowana, trochę się już odblokowała, no ale niestety za to spory korek na tysiąclecia, jadąc od Młyna Krauzego. Na Witosa również, pod wiaduktem na Hutniczej czy na Łęczyńskiej. Tam niestety aktualnie spory ruch. Utrudnienia również na Jana Pawła przy wiadukcie czy na Krochmalnej i na Diamentowej. No i tyle informacji ode mnie. Jeśli macie jakieś swoje, to podsyłajcie je pod 515-515-982. My przekażemy te informacje oczywiście dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Ech, takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej. Tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Reklama.
5: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Już zaledwie 20 minut do godziny 17. No i drodzy słuchacze, zmieniamy tory na tematy szkolne. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich nauczycieli, którzy nas w tej chwili słuchają, a temat dość gorący, bo ostatnio w mediach pasujący też gorący temat do ostatniej pogody za oknami. No ale o co chodzi? Chodzi o to, że pewna lodziarnia w Pszczynie od 25 lat dawała darmowe lody uczniom ze świadectwem z czerwonym paskiem, tak na sam koniec roku. No i niestety już nie może, bo Rzecznik Praw Dziecka napisał do lodziarni, właśnie która dawała te lody za darmo, że jest to, słuchajcie, dyskryminacja uczniów. No i co możemy przeczytać? Piszą, że dzieci rozwijają się w różnym tempie i osiągają różne wyniki w nauce. Z wielu przyczyn, które nie zawsze zależą wyłącznie od nich samych. Każda młoda osoba jest wyjątkowa i wartościowa bez względu na osiągane wyniki w nauce. Każde dziecko posiada unikatowe talenty, umiejętności i uzdolnienia, które często nie znajdują odzwierciedlenia w ocenach szkolnych. Dlatego z tego względu zwracam się do Państwa z apelem o rozważenie przyszłości form wsparcia i nagradzania dzieci, które nie będą dzieliły dzieci ze względu na ich osiągnięcia edukacyjne, lecz będą w równym stopniu dostępne dla wszystkich. No i słuchajcie, teraz już myślę, że ilość dzieci ze świadectwem z paskiem na nim zmaleje w Pszczynie od tego czasu na pewno.

Black Sabbath i Paranoid. No i powiem wam, że jeśli czujecie ostatnio, że wasza doba się wydłuża, no to wcale nie popadacie właśnie w tę paranoję, ale to naprawdę się dzieje. No chyba, że jednak ciągle wam brakuje doby, no to co innego. Ale jak się okazuje, Ziemia zaczęła się obracać inaczej, bo zwalnia swój obrót. A dlaczego? Wszystko to przez przesuwanie się mas wody z biegunów do oceanów, przez topnienie lodowców, co powoduje bardzo niewielkie spowolnienie właśnie obrotu planety, no co oznacza, że doba staje się odrobinę dłuższa. No i choć człowiek nie zauważy może różnicy gołym okiem, no to właśnie ta każda kolejna doba jest dłuższa od poprzedniej. No czyli można powiedzieć, że katastrofa klimatyczna jednak chyba ma jakieś plusy.

0: godzina 17, więc my startujemy ponownie z wydarzeniami.
1: Dodatkowe połączenia autobusowe w Świdniku. O tym za chwilę. Powiemy także o konferencji skupionej na Trójkącie Weimarskim oraz kosztownej nauce inwestowania.
0: Przed mikrofonem Jakub Jarzyna.
1: W weekend samoloty wzbiją się w przestworza. Z kolei ulice zostaną opanowane przez autobusy. Świdnik Air Festival nadchodzi wielkimi krokami. Z tej okazji Zarząd Dróg Transportu Miejskiego w Lublinie przygotował dla pasażerów specjalną linię autobusową o nazwie R, która będzie funkcjonować w sobotę od godziny 14 do 22.30. Pojazdy będą kursować po trasach pomiędzy przystankami Ruska 01 Świdnik Stadion 04 oraz Felin 02 Świdnik Stadion 02. Co więcej, po zakończeniu wydarzenia około godziny 23.00 z przystanku Świdnik Stadion wyjadą dodatkowe autobusy przegubowe linii numer 17, 47, 55, 150, 155 oraz 157. Dodatkowo linia numer N2 wykona dwa dodatkowe kursy. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania transportu miejskiego podczas Świdnik Air Festival dostępne są na stronie zdtm.lublin.eu.

0: szczebla parlamentarnego i tego jest zaskakująco dużo.
1: Mówi Piotr Tondys, przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Trójkąt Weimarski to model współdziałania trzech stron stworzony w 1991 roku w niemieckim Weimarze przez ministrów spraw zagranicznych. Rocznica jest pretekstem do debaty o współpracy tych trzech państw oraz o bezpieczeństwie naszego kontynentu. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Za tę korepetycję musiała słono zapłacić. 76-latka padła ofiarą oszustów. Mieszkanka Lublina, która chciała nauczyć się sposobów skutecznego inwestowania na giełdzie, straciła ponad 250 tysięcy złotych. Wszystko za sprawą internetowego maklera oferującego wsparcie w zrozumieniu mechanizmów rynkowych. Początkowe zyski skłoniły kobietę do zwiększania kwot przelewów, w związku z czym straciła cały majątek. Sprawa została zgłoszona na policję. Warto wspomnieć, że funkcjonariusze apelują o zachowanie ostrożności w sieci oraz nieudostępnianie wrażliwych danych osobowych. Psy dostaną swoją zwierzęcą biżuterię. Każdy uzyska indywidualny grawer. W ramach projektu budżetu obywatelskiego miasta Lublin o nazwie Razem dla Zwierząt, Kastracje, Bezpieczeństwo i Edukacja czworonogi dostaną bezpłatne adresatki. Na takim medaliku znajdzie się hasło pod tytułem Zgubiłem się oraz numer kontaktowy do właściciela. O detalach akcji mówi Anna Czerwonka z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.
2: Adresatki mają kształt kości i wykonane są z trwałego aluminium anodowanego, odpornego na warunki atmosferyczne. Zainteresowani mieszkańcy będą mogli dokonać doboru adresatki do wielkości psa. Dostępne są dwa rozmiary. Właściciele czworonogów będą mogli wybrać także kolor identyfikatora oraz rodzaj mocowania do obroży psa.
1: Odebrać je można w zakładzie fotograficznym Fotocentrum przy ulicy Wieniawskiej 6. Przysługują one właścicielom psów, którzy utrzymują swoje zwierzęta na terenie Lublina.
3: A my ponownie sprawdzamy sobie sytuację pogodową za naszymi oknami. No, bez wątpienia jest słonecznie. Odczuwalna temperatura to 29 stopni Celsjusza. Padać dzisiaj nie powinno w mieście, chociażby u nas w Lublinie. Ciśnienie wynosi 1013 hektopaskali, a biometr jest korzystny.
4: Najwięcej roka w mieście. Centrum.
3: 4 minuty po godzinie 17. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Witam wszystkich serdecznie i muszę powiedzieć, że to już ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania, ale zachęcam do zostania z nami, no bo w tej godzinie same hity, hity, hiciory, Metallica, Krzysztof Zalewski, Laocze, Depeche Mode czy Volbeat, którzy już teraz...

13 minut po godzinie 17 i to już jest ostatni dzwonek, aby wziąć udział w dzisiejszym konkursie na wygranie wejściówki na scenę w centrum, które już za tydzień w czwartek 18 czerwca o godzinie 19 na małej sali widowiskowej Chatki Żaka. Jak to zwykle bywa, zagra dla Was zespół Damask, który słuchajcie przyjeżdża aż z nadmorza, z Trójmiasta, więc myślę, że i trochę nadmorskiej bryzy nam przywiozą do Lublina. No i jeśli chcecie zgarnąć wejściówkę, wystarczy, że pod numer 515-515-982 napiszecie mi, jaki aktor gra główną rolę w filmie Maska.

Suede z kawałkiem Disintegrate, kawałek, który pochodzi z albumu Antidepressants, który też swoją drogą pojawił się w naszym zestawieniu najlepszych albumów zeszłego roku i tenże album właśnie doczekał się wersji rozszerzonej. Dzisiaj właśnie Suede wydali kawałek z tej rozszerzonej płyty. Myślę, że będzie on do odsłuchania na pewno w piątek o 19 w Jeździe Próbnej, ale cały album też do odsłuchania będzie 10 lipca na streamingach. No chyba, że wybieracie się ich zobaczyć na żywo, wtedy Suede zagrają 23 lipca na letniej scenie Progresji.

0: pół do szóstej na zegarach, więc po raz ostatni już dzisiaj sprawdzamy korki na ulicach Lublina. No i po nich ślad prawie zaginął. Myślę, że jednak dalej mogą występować utrudnienia na Witosa pod wiaduktem na Hutniczej, no bo tam niestety jest cały czas zwężenie pasa. Zwiększony ruch też na Sowińskiego czy na Poniatowskiego oraz w okolicy Ronda Lubelskiego Lipca czy na Alei Unii Lubelskiej. Ale oczywiście ja wszystkim kierowcom na sam koniec życzę szerokiej drogi.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja.
3: Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hotlap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
4: W każdą środę o godzinie 19. Zaprasza Filip Lech.
2: Autopromocja.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Aż ciężko jest oderwać się od nucenia. Depeche Mode i Enjoy the Silence, czyli ciesz się ciszą. No u nas na antenie ciszy na szczęście nie zaznacie, za to zaznacie ją już za niedługo ode mnie, no bo po pierwsze powoli kończymy godziny szczytu, a po drugie kończymy też konkurs na scenę w centrum. Pytałam was, kto grał w Masce główną rolę, no i poradziliście sobie z tym pytaniem naprawdę świetnie, no bo główną rolę grał nie kto inny jak Jim Carrey. Kto zagra za to w jakimś ciekawym koncercie w czerwcu, no to tego dowiecie się już za moment w Imprezie FM.

0: 17 minut pozostało do godziny 18, no więc czas na wspomnianą imprezę FM. Przejrzymy sobie wspólnie propozycje na koncertowy czerwiec. Już jutro na warszawskim Torbarze zaprezentują się A Perfect Circle. Ponownie spróbują oczarować publiczność swoim jakże unikalnym brzmieniem. No a bilety na to wydarzenie są cały czas dostępne na stronie organizatora. Kolejny koncert zespołu, który przyjedzie do nas aż z Meksyku, czyli trio dziewczyn, a dokładnie sióstr z The Warning, grają u nas po raz kolejny, chociażby po udanym koncercie na 30. festiwalu Poland Rocka, a zagrają 30 czerwca w klubie Progresja. I na sam koniec zaglądamy do Lublina, dokładnie do Filharmonii Lubelskiej, w której już 13 czerwca wybrzmi Rok przy świecach. Znane Wam melodie rozbrzmią trochę inaczej, spokojniej, głębiej i bardziej nostalgicznie. Myślę, że brzmi to wszystko jak udany sobotni wieczór.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Youngblood i Zombie. Trochę zwolniliśmy na sam koniec godzin szczytu. Już tylko 5 minut pozostało do godziny 18, także ja będę się już z wami żegnać. Emilia Bukowska była z wami przez te 3 ostatnie godziny. Jednak to nie koniec oczywiście audycji na dzisiaj o godzinie 19. Zachęcam do słuchania Kulturologii o godzinie 20. Sygnał z garażu Jakuba Gryza i o 21. Niemaletko Maćka Brewczuka. A ja was zostawiam z The National. Miłego wieczoru.

0: milionowe dofinansowanie dla Starego Miasta. O tym za chwilę. Powiemy także o nowym połączeniu lotniczym do Chorwacji oraz festiwalu filmowym UMCS. Była godzina 18, czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Jakub Jarzyna. Nadchodzi wiatr zmian. Centrum Koziego Grodu ulegnie przebudowie. W ramach współpracy pomiędzy miastem Lublin a Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego podpisana została umowa na dofinansowanie rewitalizacji obszaru Starego Miasta. Uzyskane środki wynoszą ponad 7,5 miliona złotych i pochodzą ze wsparcia unijnego. Umożliwią one m.in. modernizację placu po farze, budowę systemu monitoringu czy dostosowanie nawierzchni na odcinku od Bramy Krakowskiej do Bramy Grodzkiej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Projekt ma być realizowany w latach 2026-2028. Miłośnicy podróży lotniczych, kupujcie bilety. Wypoczynek nad chorwackim morzem kusi turystów. Od dziś zainteresowani będą mogli polecieć z portu lotniczego Lublin do Rijeki. Warto dodać, że to jedyne takie połączenie realizowane w Polsce Wschodniej. Samoloty mają kursować dwa razy w tygodniu, we wtorki oraz soboty. Przelot do popularnego wakacyjnego kurortu trwa około 1,5 godziny. Zakup biletów, a także szczegółowe informacje dostępne są na stronie wizzar.com. Są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Co tym razem zagrało na wielkim ekranie? Reportaże, teledyski i etiudy zaserwowane przez studentów UMCS. 8 czerwca w małej sali widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka odbył się po raz kolejny festiwal filmowy UMCS. 9. edycja wydarzenia zgromadziła wachlarz filmów stworzonych przez studentów z kierunku produkcja medialna 3. roku 1. stopnia oraz 2. roku 2. stopnia. Były to prace zaliczeniowe, które mogli zaprezentować przed szerszą publicznością.
1: Produkcja medialna jest jedynym

0: nagrodę zdobył reportaż o wojnie na Ukrainie oraz wyróżniona animacja pod tytułem Chick Flick. Lubelszczyzna wkrótce stanie się kolebką folkloru. Wyjątkowa edycja 60-lecia największego przeglądu muzycznego w Polsce. Od 25 do 28 czerwca odbędzie się ogólnopolski festiwal kapeli śpiewaków w Kazimierzu Dolnym. Ze względu na okrągły jubileusz tegoroczna edycja potrwa nie 3, a 4 dni. W tym terminie odwiedzający będą mogli cieszyć się muzyką od rana do nocy, a melodia wybrzmi już od godziny 9.
1: Sam festiwal w lokalnej społeczności jest bardzo ważny. Mówię, odbywa się od 60 lat. Kiedy startuje festiwal kapel śpiewaków w Kazimierzu Dolnym, czuć taką specyficzną, szczególną atmosferę. Natomiast z wykonawcami, którzy występują na tym festiwalu, też przyjeżdżają ich rodziny. I mamy tutaj praktycznie całą Polskę. Od Pomorza po Tatry. Oczywiście przyjeżdżają też goście tylko i wyłącznie na ten festiwal, żeby zapoznać się z tą kulturą ludową. I nas to bardzo cieszy.
0: Mówi Artur Pomianowski, burmistrz Kazimierza Dolnego. Wydarzeniu będą towarzyszyć atrakcje takie jak stoiska, premiera filmu Festiwal w kadrach czasu, seminarium folklorystyczne czy warsztaty rękodzielnicze. Festiwal jest darmowy, jednakże na poszczególne atrakcje obowiązują zapisy przez formularz. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Aktualnie termometry wskazują 27 stopni Celsjusza. Odczuwalny jest delikatny wiatr. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1013 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: Reklama.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej oka w mieście.

0: Bartosz Litwin, witam i zapraszam na sport. Zaczynamy od siatkówki. Reprezentacja Polski rozpoczyna rywalizację w ramach Ligi Narodów. Biało-czerwoni w chińskim Lin Yi zagrają z kadrą Kuby. Kolejnymi rywalami polskich siatkarzy będą zawodnicy ze Słowenii, Japonii i Ukrainy. Do kadry po kontuzji wraca Aleksander Śliwka, który przejmie opaskę kapitana po Bartoszu Kurku. Dużo będzie jednak nowych twarzy. W kadrze znalazło się tylko trzech zawodników, którzy grali w ubiegłorocznych Mistrzostwach Świata. Rozgrywający Jan Firle, środkowy Szymon Jakubiszak i libero Maksymilian Graniczny. Początek starcia Kuba-Polska jutro o 7 rano polskiego czasu. Przechodzimy do piłki ręcznej. PGE MKS Elwold Lublin kontynuuje transferową ofensywę. Do zespołu lubelskich szczypiornistek dołączy reprezentantka Polski Natalia Pankowska. To jedna z najbardziej obiecujących zawodniczek na swojej pozycji w kraju. W ubiegłym sezonie była ważnym ogniwem Krasoń MKS Piotrkowi, z którą sięgnęła po brązowe medale Orlen Superligi Kobiet.
1: Natalia Pankowska faktycznie jest młodą zawodniczką. Myślę, że jej kariera rozkręca się i z roku na rok staje się lepszą zawodniczką. Myślę, że ma bardzo duży potencjał zarówno do działań ofensywnych, jak i defensywnych. Chcemy ją tutaj. Mam nadzieję, że będzie dużym wsparciem dla naszych obrotowych i że jeszcze bardziej rozwinie skrzydła zarówno u nas w klubie, jak i na stałe zadomowi się w reprezentacji.
0: Mówi dyrektor sportowy MKS Lublin SA Monika Marzec. Sprowadzenie 24-letniej obrotowej jest już piątym transferem PGE MKS-u Elwold Lublin przed sezonem. Oprócz Natalii Piankowskiej do biało-zielonych dołączą Oliwia Domagalska, Emilia Kowalik, Sara Paulsen i Jennifer Lopez. Na koniec prestiżowy turniej po raz pierwszy w Lublinie. Czas na PSA Hub Bud indywidualne Mistrzostwa Polski w squashu. Najlepszych graczy w Polsce ugoszczą dwa kluby, Sports Park oraz Cube Squash and Fitness. Najważniejsze mecze zostaną jednak rozegrane na szklanym korcie w samym sercu miasta. Centralnym punktem turnieju będzie lubelski plac zamkowy. Turniej rozpoczyna się jutro, a kończy w sobotę. Mecze na korcie głównym rozpoczynać się będą około godziny 20, ale poprzedzać je mają inne wydarzenia skierowane do kibiców. Plac zamkowy wyłączony będzie z ruchu do poniedziałku. Centrum.

0: promocja.
1: Tak brzmi niedzielny poranek.
2: A tak wtorkowy wieczór.
1: Hard rock, funk, metal i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
3: Reklama.
5: Akademickie Radio Centrum.
6: Najwięcej rocka w mieście.

0: To jest Kulturologia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Minęła 19, czas zacząć audycję, a dzisiejsza kulturologia będzie dla mnie wyjątkowa, bo bardzo osobista. Razem z Katarzyną Nakonieczną będziemy opowiadać o Camino, czyli o, w naszym wypadku, drodze na trasie Porto do Santiago de Compostela. Katarzynę możecie kojarzyć z naszej anteny, bo przez 4 lata tutaj pracowała, była wydawczynią, była serwisantką, a to będzie opowieść o szlaku, który zajął nam 11 dni, to było 280 km podążania za żółtymi strzałkami, znakami muszli świętego Jakuba, a jeśli chodzi o samo Camino, to są wszelkie szlaki, które wiodą do Santiago de Compostela, mogą one być i piesze, rowerowe, konne, mogą obejmować także rejsy. A jaka była ta nasza droga, o tym będziemy rozmawiać i tej rozmowie będą towarzyszyć utwory, w których bardzo ważne jest słowo droga, które są ze ścieżki dźwiękowej do filmów o wędrowaniu między innymi. Dlatego za sterami czuwa już teraz Justyna Kusto, ja nazywam się Agnieszka Józwik i tym utworem nie mogłyśmy nie rozpocząć.

0: to a new part of my life. A small step for mankind, but a giant step for my mind. Słuchasz Kulturologii.
1: A w studiu Radia Centrum już goszczę Katarzynę na Konieczną. Dobry wieczór, witaj.
2: Cześć, dzień dobry. No nie ukrywam, że wracam
1: tutaj. Że jak
2: tutaj,
1: w domu.
2: Tak, wracam tutaj z dużym sentymentem. I bardzo się cieszę, że mamy taką okazję spotkać się po raz kolejny już nie tylko na szlaku i porozmawiać o naszej przygodzie, której doświadczyłyśmy właśnie idąc z Porto do Santiago de Compostela. Także witam wszystkich i dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: W ogóle chyba powinnyśmy zacząć Buen Camino, czyli dobrej drogi.
2: Rzeczywiście.
1: Na pewno tak się pożegnamy, ale myślę, że to też jest niezwykła sprawa, żeby o tym opowiadać, o tym, czym jest ten szlak, a właściwie szlaki, bo to jest liczba mnoga, jakie one są. Może zaczniemy o tym właściwie, dlaczego my się na ten szlak wybrałyśmy.
2: No Kasia? Właśnie, bo to jest takie pytanie, które wiele osób chyba nam po drodze też zadawało, prawda? I wiele osób, które spotkałyśmy na trasie, czy też w samym albergę, o którym zaraz jeszcze też powiemy trochę więcej. No jeśli chodzi o moją taką historię z Camino i z tym szlakiem, to pierwszy raz usłyszałam o tej trasie stosunkowo niedawno, było to może 2-3 lata temu. Po prostu śledząc internet, oglądając relacje na Instagramie, zobaczyłam stronę profilu dziewczyny, która właśnie pokazywała dzień po dniu, jak idzie tą trasą. I naprawdę bardzo mi się to spodobało, sama idea przejścia takiego szlaku, takiej drogi. No też piękne widoki. To było coś, co mnie poruszyło, ale z drugiej strony pomysł się zrodził, ale też nie wierzyłam, że ja tą trasę kiedykolwiek przejdę. I powiem szczerze, że chyba z Camino to jest tak, że my musimy, że to Camino jakoś do nas przemówi, że musimy wyjść w tą trasę. I tak też może było w moim przypadku, ponieważ rok temu potwierdziła się u mnie diagnoza stwardnienia rozsianego. I może jeśli chodzi o mnie, to myślałam, że w ten sposób chcę sobie coś udowodnić. No dzisiaj już tak nie myślę, po prostu to było spełnienie marzeń. Trochę też zmierzenie się z taką rzeczywistością, zmierzenie się z tymi problemami, które tak naprawdę wcale nie muszą być dużym wyzwaniem.
1: Dokładnie, a u mnie było trochę inaczej, bo ja o Camino dowiedziałam się też kilka lat temu, ale poznałam osobę, która przeszła tę trasę, tę właśnie, którą myśmy ruszyły, czyli Senda Litoral, to jest z Porto do Santiago 280 km. Równoległa jest trasa trochę krótsza, czyli 250 km to jest trasa Costa. I pamiętam to, jak ona opowiadała,

0: Mówiła o tej trasie, jakie emocje jej towarzyszyły, więc to mnie przekonało i później rzeczywiście miałam w głowie, tak od czasu do czasu to słowo Camino wracało. I w końcu wróciło na dobre, że mogłyśmy też się wybrać nawet razem. Ale to też ciekawe,
1: że
0: my o tym wcześniej nie rozmawiałyśmy.
1: Tak, i to jak poszłyśmy razem, to też jest, może nie wiem, czy na ile ciekawa historia, ale z Agnieszką znamy się kilka dobrych lat przecież i nigdy ten wątek jakoś nie pojawił się w naszych rozmowach. Dopiero gdy ja zaczęłam się też tym Camino interesować i dołączyłam do różnych grup na Facebooku, bo takich jest naprawdę wiele, gdzie właśnie osoby, które wybierają się na szlak, mogą się czegoś więcej dowiedzieć, no to właśnie tam, kogo zobaczyłam, Agnieszkę Józwik, która jest właśnie członkiem takiej grupy i po prostu spotykając się pewnego razu zapytałam się, ej Agnieszka, co tutaj robisz w ogóle? No i tak właśnie ten rok temu mniej więcej już chyba zrodził się pomysł, żeby przejść szlak Camino wspólnie.
0: Tak, i to też było ważne, że właściwie te przygotowania nie potrwały dla nas długo. My się szybko w miarę zdecydowałyśmy, też szybko wybrałyśmy trasę, bo teraz ważna rzecz dla tych osób, które nas słuchają i być może też myślą o Camino. My poszłyśmy trasą tą nadbrzeżną nad Oceanem Atlantyckim. To też jest trasa nazywana Camino Portugués da Costa albo Senda Litoral, ale trasa nazywana taką dosyć prostą i mało wymagającą dla początkujących. Tak. I to rzeczywiście się sprawdzało.
1: Tak, szczególnie na początek. My jakoś nie odeszłyśmy za bardzo od cywilizacji. Mogłyśmy czuć się bezpiecznie. Ta droga była bezpieczna, prawda? Że gdzieś tam zawsze coś w pobliżu było i ludzie byli, ale też różnego rodzaju sklepy, pomoc, która ewentualnie mogłaby być nam potrzebna. I sama trasa też jakby nie była, nie było zbyt wielu tych przewyższeń czy jakichś znacznych utrudnień, więc jeśli ktoś potrzebował jakiejkolwiek pomocy, mógł o tą pomoc prosić albo skorzystać z transportu nawet, jeśli to było potrzebne. Także mówi się rzeczywiście, że to jest taka trasa szczególnie polecana dla tych osób, które może trochę czują się niepewnie albo tak, ale z drugiej strony jest to piękna trasa.
0: Przepiękna. Chyba jedna z piękniejszych, chociaż może odezwą się osoby, które szły innymi trasami.
1: A może jeszcze wszystko przed nami,
0: tak,
1: słuchaj.
0: Tak, tak, tak. Bo tych tras jest bardzo dużo. Natomiast myślę, że musimy też powiedzieć o tym, też miałyśmy sporo pytań w ogóle, jeśli chodzi o cel tego pielgrzymowania, bo wybieramy się Santiago de Compostela, tam jest grób świętego Jakuba Apostoła. Natomiast tak naprawdę według statystyk tych prowadzonych przez Dom Pielgrzyma w samym Santiago, to 40% osób, które przybywają, są pielgrzymami. Zbierają wcześniej pieczątki w tak zwanym paszporcie pielgrzyma, żeby udowodnić, od jakiej miejscowości szły i przez jakie. Tak naprawdę idzie w celu religijnym. Pozostałe osoby to są osoby, które albo nie deklarują swojej religii, albo deklarują różne cele. Na przykład w jednym albergę to są takie bardzo niskobudżetowe miejsca, w którym można spać. To są wieloosobowe pokoje z piętrowymi łóżkami. Pytano nas o cel naszej podróży, czy jest religijny, czy duchowy, czy turystyczny.
1: Tak, wypełniłyśmy taką ankietę nawet, prawda?
0: Tak.
1: I pomyślałyśmy sobie, ale dlaczego nie możemy wszystkiego zaznaczyć, prawda? I tak chyba zrobiłyśmy, że dla nas ta droga Camino, no to tutaj realizowały się to właściwie te wszystkie cele, bo zarówno cel duchowy był obecny i był dla nas ważny, ale też taki cel turystyczny i ta możliwość sprawdzenia siebie, bo chyba, no Agnieszka, ty chodziłaś do Częstochowy, ja nie, więc nie wiedziałam, jak te 280 kilometrów mi minie, prawda? A to jest taka trasa porównywalna.
0: To prawda. A jeśli chodzi w ogóle tak w plotę trochę statystyk, to tak naprawdę Camino jest najbardziej popularne wśród osób i tutaj niespodzianka od 45 do 65 roku życia.
1: Widać było?
0: Tak, widać było na trasie, że jest dużo osób, które są albo tuż przed emeryturą, albo już są na emeryturze. Ja pamiętam dwie panie, to były Dunki, które szły bardzo w swoim tempie. Oczywiście każdy idzie w swoim tempie, ale one to bardzo podkreślały, że dla nich jest to ważne, żeby po prostu iść i nawet 10 kilometrów dziennie, one były po 70, z tego co pamiętam, nawet te 10 kilometrów dziennie było dla nich bardzo dużym wyzwaniem i były niezwykle szczęśliwe, że udało im się kolejny dzień przejść.
1: No ale to też chyba ten aspekt, który nas tutaj bardzo zaskoczył, czyli seniorzy, których licznie spotykałyśmy. I to były te osoby, właśnie ta grupa, której gdzieś tam nie spieszyło się specjalnie, nie mieli powrotnego biletu wykupionego do domu. Może dlatego też, że te osoby już nie miały jakby pracy zawodowej, różnych obowiązków, nie spieszyły się w związku z tym i jakby trochę też inaczej przeżywały tą trasę, ale widać było, że naprawdę były radosne z tego.
0: W ogóle sama droga to też jest trochę taka droga, która zaskakuje.
1: Bardzo, bo tutaj nic nie możemy przewidzieć.
0: Nie można, tak naprawdę. Miałyśmy to, co miałyśmy. Miałyśmy wykupiony bilet z Warszawy do Porto, bilet lotniczy i powrotny z Madrytu do Warszawy. Tak. I dwa noclegi, żeby mieć aklimatyzację w samym Porto. Ale to, co się działo później, nie można było tego przewidzieć. Nie mogłyśmy przewidzieć, że zrobimy jednego dnia 35 kilometrów na przykład i że to nas prawie wykończy.
1: I w ogóle gdzie będziemy spać, prawda? Gdzie tych noclegów jednak trochę na tej trasie się było. Jak sama powiedziałaś, no chyba nigdy nie miałaś w swoim życiu takiej sytuacji, że podczas jednej podróży masz tyle różnych miejsc, w których
0: tyle
1: będziesz spać i nie wiesz naprawdę, czego się spodziewać i czy ta noc nie będzie jak z horroru, jak przeczytałyśmy w opisach jednego hostelu, w którym spałyśmy. Także pod tym względem to było naprawdę zaskakujące, ale chyba też szłyśmy z takim przekonaniem, że nie wiemy, czego się spodziewać. No i to były trochę z jednej strony obawy, ale też taka ekscytacja całej podróży.
0: A to jest, myślę, wyznacznik, Kamino, że nigdy nie wiesz, czego się spodziewać. Możesz sobie założyć, że na przykład twój cel, znamy taką osobę, jest stricte sportowy. Były osoby, które 250 kilometrów pokonywały w 8 dni i to było dla nich najważniejsze wyzwanie. Dla mnie tak naprawdę, jak sobie myślę o tym, to przede wszystkim taki spokój i żeby, mówiąc kolokwialnie, przewietrzyć głowę, żeby trochę pomyśleć też nad tym, gdzie jestem w tym momencie w swoim życiu. I tak jak rozmawiałyśmy z innymi osobami na Camino, to też jest podobnie.
1: Ale zauważ, gdy wróciłyśmy już do Polski, wiele osób pytało się, jak było, prawda? I takie porównywanie do Częstochowy tutaj pojawiało się bardzo często. I czy wy tam odmawiałyście różaniec? Czy wy tam śpiewałyście i szłyście w takiej dużej grupie? Tak, jak to wyglądało? No i to nas rzeczywiście chyba rozbawiło, bo okazuje się, że ludzie naprawdę no niewiele wiedzą o Camino, chociaż naprawdę robi się to coraz bardziej popularna trasa, a jest zupełnie inna, jak się okazuje. Na pewno to nie jest taka typowa pielgrzymka, bo to jest taka też podróż trochę w głąb siebie, jak już mówiłyśmy właśnie. Oczywiście ludzi spotykamy różnych i to nie jest tak, że idziemy gdzieś w odosobnieniu, ale na pewno nie jest to takie typowe pielgrzymowanie właśnie modlitewne.
0: To znaczy też może były takie grupy, może. My ich nie spotkałyśmy akurat na tej trasie, natomiast wiem, że bardzo często też Camino się przemierza w pojedynkę. Oczywiście są grupy zorganizowane, jak najbardziej takie mijałyśmy, też grupy osób, nie wiem, około 60-tki na przykład. Natomiast to, co też miałam o to takie pytanie, czy się jakoś przygotowywałyśmy. My tak.
1: Oczywiście.
0: I pozdrawiamy Wojtka Brodaczewskiego, mam
1: naszego
0: nadzieję.
1: Naszego trenera.
0: Doszłyśmy do wniosku, że 280 kilometrów to jednak jest sporo.
1: Trochę były takie obawy, prawda?
0: Czy my sobie damy radę? Tak. Zwłaszcza, że w ogóle idziemy w nieznane i to też jest najfajniejsze w tym wszystkim. Ale rzeczywiście przez 3 miesiące przed samym wyjazdem chodziłyśmy na siłownię i to było też super, bo okazało się na samym początku, że Wojtek też przebył Camino, co prawda dłuższe niż my. Ale
1: tak zupełnie
0: tak samo.
1: Przypadkiem
0: i zupełnie,
1: na taką
0: tak,
1: osobę.
0: I to wiedział i podpowiadał nam też różne rzeczy, które u niego się sprawdziły. I to jest też świetne w tej kaminowej takiej społeczności, że spotykasz życzliwość na każdym kroku. Ja pamiętam, gdy jedna z nowo poznanych dziewczyn, Olesia, pozdrawiamy cię serdecznie, jeśli nas słuchasz, miała bardzo trudną sytuację, jeśli chodzi o swoje obuwie. Po prostu miała bardzo duże odciski. I pamiętam, że zatrzymałyśmy się w pewnym momencie. Ona zdjęła te buty i ludzie się zatrzymywali, czy w czymś nam pomóc, czy może będą w stanie jakoś to zrobić. Także to było też niezwykłe, że tutaj barierą właściwie nie jest język. Oczywiście język angielski bardzo się na trasie przydaje.
1: Ale można i bez tego języka się
0: można
1: dogadać,
0: i bez
1: się
0: tego, oczywiście, oczywiście. Ale taka życzliwość jest niezwykła.
1: Tak. No odnośnie jeszcze samych przygotowań, prawda, no to chodzenie na siłownię bardzo nas wzmocniło na pewno. Ja też, i Agnieszka też zresztą, ty praktykowałyśmy spacery. I to były bardzo różne, bo na przykład ja wracałam z pracy, miałam 10 km do domu, wracałam na piechotę i tak kilka razy rzeczywiście mi się zdarzyło, ale też była pora takiego egzaminu, który sobie same zrobiłyśmy i to było przejście ekstremalnej drogi krzyżowej. Prawda?
0: To prawda. Te 30 km czy 26 km w moim wydaniu to rzeczywiście.
1: To taka dzienna trasa, prawda?
0: Był taki sprawdzian, ale myślę, że jeszcze trzeba też o tym powiedzieć, o plecakach, bo jednak całe swoje życie niesiesz na tych plecach.
1: Tak, to było
0: mówiąc
1: niezwykłe.
0: Dosłownie i w przenośni, więc musisz dobrze wybrać, co ze sobą zabrać.
1: No, także przygotowania, jeśli chodzi o plecaki, to już trwało na pewno wcześniej, bo to musiało być bardzo przemyślane.
0: To musiało być bardzo przemyślane.
1: U nas tak jakoś wyszło, że wszystkiego braliśmy po trzy.
0: Po trzy sztuki, po tak, trzy jeśli sztuki. Chodzi o ubrania, dokładnie.
1: Jeśli chodzi o ubrania, tak. No i nasze plecaki miały 4-5 kilo.
0: I były najlżejsze w ogóle, tak. Jak rozmawiałyśmy z ludźmi na trasie, bo my nie wzięłyśmy żadnego śpiworka ze sobą, ani linera, czyli tego wypełnienia śpiwora.
1: I masy innych ubrań.
0: I masy innych ubrań, tak.
1: Kosmetyków.
0: Rzeczywiście, to było tak minimalnie. No, ja pamiętam, ważyłam swój plecak, to było, nie wiem, prawie 5 kilogramów i tylko tyle. No plus oczywiście woda, czy jakieś zakupy.
1: Dobrze nam się z tym szło, ale ludzie nas trochę podziwiali chyba na tym szlaku, wiesz?
0: Tak,
1: że mamy takie małe bagaże, ale jednak się da.
0: Tak, bo z tego co pamiętam, to różne były. 8 kilo, 10 kilo. No ja z kolei podziwiałam te osoby, które tyle ze sobą niosą.
1: I buty były też bardzo ważne tutaj na pewno.
0: Oj, o tych butach to jeszcze chyba będziemy rozmawiać, bo to jest też temat rzeka. No ale to, co mnie się bardzo sprawdziło i rzeczywiście tutaj te wszystkie dowcipy o osobach, które chodzą w skarpetach i sandałach.
1: Oj, kochamy to.
0: Ja muszę powiedzieć, że bardzo polecam, zwłaszcza te skarpety, które są tak zwanymi palcówkami, do tego sandały trekkingowe. To jest świetne połączenie, zwłaszcza, że jak twoje stopy są bardzo zmęczone.
1: To może wprowadzimy taką modę w Lublinie teraz?
0: Myślę, że tak, że będziemy rozpoznawalne przez to. Dobrze, to w takim razie za chwilę wracamy jeszcze, będziemy opowiadać oczywiście, zwłaszcza o albergach, czyli miejscach, gdzie sen ukoi pielgrzymkę w zależności od tego. Tak jest. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: To jest Kulturologia w Akademickim Radiu Centrum.
1: W Kulturologii wracamy do rozmowy z Katarzyną Nakonieczną, a rozmawiamy o Camino, czyli o naszej drodze z Porto w Portugalii do Santiago de Compostela w Hiszpanii. No i trzeba powiedzieć o noclegach, bo to jest bardzo ważny temat i ważny dla każdego pielgrzyma. Jeśli chodzi o noclegi, to są tak zwane albergi. Można przetłumaczyć to słowo z języka hiszpańskiego na słowo schronisko albo oberża. Są takie miejsca, w których rzeczywiście można i się przespać, ale też zjeść na przykład kolację, ale są takie, które są tylko noclegiem.
2: No tak, to wygląda bardzo różnie i rzeczywiście te albergi to jest taka jedna z tańszych opcji dla pielgrzyma, no ale to się wiąże z pewnymi, może nie dla każdego, udogodnieniami, że śpimy w pokojach edukacyjnych, wieloosobowych, mamy wspólną łazienkę. No i cóż, te warunki są bardzo różne. Śpimy, nie wiem, często licznie w jednym pokoju, w związku z czym wiąże się to na łóżkach piętrowych, więc jak ktoś nie lubi łóżek piętrowych, ja się na szczęście nauczyłam spać na łóżku piętrowym. No i do tego ścieżka dźwiękowa bardzo specyficzna w nocy. Jeśli śpimy w jednym pokoju z kilkunastoma panami, no to może być
1: ale nie tylko
2: różnie.
1: Panami, powiedzmy sobie szczerze.
2: No tak, masz rację. To też różnie było.
1: Tak, ale w ogóle rozmawiałyśmy przed wejściem na antenę o tym, jaka byłaby ścieżka dźwiękowa naszej wyprawy. Mhm. To na pewno szum fal, tak. Na pewno piasek pod stopami i oczywiście chrapanie.
2: Chrapanie, tak.
1: Na noclegach. Także od razu mówimy, że ja mogę to podkreślić wielokrotnie, że stopery na takiej wyprawie są wspaniałą
2: rzeczą. Ja się przyzwyczaiłam już w pewnym momencie, wiesz, i może po przejściu tam 30 czy 25 kilometrów tak naprawdę już człowiek był tak zmęczony,
1: już wszystko jedno.
2: Że już było nam wszystko jedno.
1: Ważna rzecz w albergach, jeśli chodzi o albergi, zwłaszcza te najtańsze, na naszej trasie one były od 13-15 euro, wzwyż oczywiście, jeśli chodzi o albergi, w które możemy zarezerwować na jednej ze stron internetowych, ale te najtańsze mają to do siebie, że tam rezerwacji nie ma. Tam trzeba po prostu, kto pierwszy, ten lepszy, ten ma miejsce noclegowe. Ja pamiętam w jednej z lokalizacji plecaki jako formę kolejki ustawionej. Kto pierwszy przyszedł, ten kładł na podłodze plecak i była taka piękna kolekcja plecaków, kolejka dosłownie też.
2: No to była też taka obawa, że no nie wiem, może zabraknie dla mnie miejsca i co wtedy? A były takie miejscowości, gdzie rzeczywiście może było kilka tych albergów, ale były też takie, gdzie na przykład było jedno albergę. Więc to albergę trochę też nam wyznaczało rytm dnia, w jakie miejsce powinniśmy dotrzeć, żeby tam znaleźć nocleg. Więc rzeczywiście niektórzy się bardzo spieszyli, żeby o tej 14-15 już być na miejscu. Prawda? Więc to może być z jednej strony taki minus trochę tej drogi.
1: Tak, były osoby oczywiście, które uczestniczyły w tym wyścigu, że im szybciej dotrę, tym szybciej będę miała miejsce i wtedy mogę sobie po prostu odpocząć i robić swoje rzeczy jakieś w samym miejscu, do którego docieram w tej noclegowni. Natomiast ważne jest to, że w tych najtańszych albergach płaci się gotówką. Tam raczej nie zapłacisz kartą. Natomiast oczywiście można rezerwować te droższe noclegi. One są w granicach 20-22 euro.
2: Tak, i u nas to też bardzo różnie wyglądało. Korzystałyśmy i z takich, także też mamy pewne porównania, ale też nie chciałyśmy sobie tego narzucać, żeby uczestniczyć w tym wyścigu za wszelką cenę, bo jednak nie było dla nas celem szybkie pokonanie tej trasy, prawda? Tylko jednak chciałyśmy z tej drogi też skorzystać. I to było bardzo ważne.
1: I myślę, że na zawsze zapamiętam to, co będzie mi się kojarzyło z alberga, a mianowicie w związku z tym, że miałyśmy tak mało bagażu, towarzyszyło nam pranie ręczne. Oczywiście dla osób, które nie lubią prać w rękach, jest w niektórych albergach taka możliwość, że nie, za 3 euro mogą sobie uprać w pralce i za 3 euro wysuszyć, co jest bardzo ważne.
2: I sporo osób z tego korzystało, jak widziałyśmy, no ale my miałyśmy tak mało tego bagażu, 3 koszulki, dwie pary spodni, prawda? Więc w sumie nie było co do tej pralki wkładać, więc przyzwyczaiłyśmy się po prostu do prania ręcznego i że przychodziłyśmy do tego alberga o 14, 15 czy 16, no to jeszcze było tego czasu wystarczająco, żeby to pranie ręczne zrobić i z taką nadzieją, że może do rana się wysuszy, prawda?
1: Tak jest. A jeśli się nie wysuszy, to miałyśmy też taką opcję, że pranie w takich woreczkach do prania, na przykład bielizny, wieszało się na plecaku i z tym szło się przez całą trasę. I tu jest jedna z historii, w której nie zauważyłam, że takie pranie zgubiłam. Była w niej para skarpet, na szczęście nic bardziej intymnego, więc pamiętam, że dotarłyśmy, to była chyba kaplica świętej Marty z początku XVII wieku i nawet wtedy się nie zorientowałam, że czegoś nie mam. Dopiero podeszła do nas para Niemców i pytają nas, czy nie zgubiłyśmy czegoś. Ja patrzę, a to moje pranie.
2: Widzisz?
1: Także zgubione, znalezione na szczęście.
2: Na szczęście, tak. Trafiałyśmy w ogóle na bardzo dobrych ludzi, prawda? Bardzo wspierających, więc i tym razem nam się poszczęściło.
1: Myślę, że w ogóle, jeśli chodzi o Camino, to trzeba powiedzieć, że tutaj ludzie są siłą tych szlaków.
2: Ale opowiedzmy trochę o naszej słabości, czyli ten drugi dzień, kiedy nadszedł nasz kryzys, prawda?
1: Zacznij.
2: Może zacznę rzeczywiście, bo jakby nasza trasa to było 11 dni i już drugiego dnia dopadł nas taki chyba największy kryzys, kiedy do pokonania miałyśmy, jak się okazało, 35 kilometrów. I tak dzień wcześniej, mniej więcej planując trasę, stwierdziliśmy, co tam dla nas te 35
1: kilometrów. Jesteśmy drugi dzień, tak.
2: Damy radę na spokojnie. No ale też trzeba mieć to na uwadze, że często ta mapa Google'a nie pokrywa się z rzeczywistością, ile to może być kilometrów na trasie. I okazało się, że to było jeden z takich najtrudniejszych momentów tej podróży, zwłaszcza, że do miejsca noclegowego powinniśmy dojść na 20, bo wtedy miałyśmy takie miejsce na kempingu akurat wykupione jeszcze, to nie było albergę, więc wtedy pojawiła się taka chwila zwątpienia, trochę takie poczucie, że może my nie damy rady, że może...
1: Czy zdążymy?
2: Na co się targnęłyśmy w ogóle, prawda?
1: Tak, no rzeczywiście. To był najtrudniejszy dzień i to był też dla mnie trudny dzień, bo to też myślę, że ważna dla mnie sprawa, że pojawiły się u mnie odciski, co niestety jest związane z trasą pieszą. Żeby było ciekawie, Kasia przez całą wyprawę ani jednego.
2: Ale przyznajmy, że to, że odciski to jest taka zmora chyba w większości, tak. Nie powiem wszystkich, tak. Ale w większości pielgrzymów. I rzeczywiście, jak kogoś spotkałyśmy na trasie i rozmawiałyśmy, no to było takie pytanie, a ile masz odcisków, a jak tam u ciebie, jak się czujesz, prawda?
1: Jak sobie radzisz.
2: Jak sobie radzisz.
1: Tak. Pamiętam, że nawet szłyśmy z Olesią z Warszawy i Iloną ze Szwajcarii i stworzyłyśmy piosenkę po angielsku o odciskach, tak? Ale nie pamiętam, nie przypomnę sobie słów.
2: A to była taka nieodłączna chyba część tej wędrówki, bo czymże byłaby wędrówka bez jakichś problemów, trudności, prawda? Ale no, raczej to pozytywnie się wspomina teraz.
1: A jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Pamiętam, gdy przygotowywałam się do tej wyprawy, to myślałam o albergu. Trochę się ich, może nie bałam, ale chciałam, żeby było wszystko w porządku, bo rzeczywiście na forach zdarzały się informacje o tym, że na różnych noclegach są pluskwy. Ale nam się nie zdarzyło ani razu, żeby cokolwiek takiego się działo. Myślę, że bardzo dbają jednak te osoby, które prowadzą albergę, żeby absolutnie tego typu niespodzianek nie było.
2: Tak. Tak, także albergi były czyste, możemy powiedzieć śmiało, i woda też była. Była ciepła woda, przeważnie w tych albergach.
1: Albo także, po jakimś czasie.
2: Albo po jakimś czasie była ciepła, więc mogłyśmy się wykąpać, zrobić pranie, więc to jak najbardziej na plus.
1: Ale też myślę, że skoro było o śnie, skoro było o samej wędrówce, skoro było o odciskach i bolących na przykład kolanach, kostkach i tym podobnych, to też trzeba powiedzieć o jedzeniu.
2: No, jedzenie jest bardzo ważne na
1: trasie. Bardzo ważne.
2: Chociaż miałyśmy taki dzień, kiedy byliśmy na dwóch bananach, jak sobie zapisałam tutaj, i pięciu ciastkach. I że tego nie polecamy.
1: Nie polecamy, dokładnie tak.
2: No ale to chyba też byliśmy na takiej adrenalinie w pewnym momencie. Mhm. Zwłaszcza, że tego drugiego dnia tak tam się trochę nie udało z tą drogą, że mieliśmy taki kryzys. I poczułyśmy się takie zdeterminowane, żeby iść dalej, że może, że damy radę, prawda? No ale to jedzenie jest bardzo ważne dla pielgrzyma. Wiadomo, jeśli ktoś ma wysiłek, bo to jednak 280 km codziennie idziemy, to jest wysiłek fizyczny i trzeba zadbać na pewno o nawodnienie, ale też o to, co jemy.
1: Dokładnie, ja pamiętam, Porto będzie mi się do tej pory kojarzyć z sardynkami w puszce, ośmiornicami w puszce, bo chciałyśmy sobie dostarczyć trochę białka.
2: To Porto właściwie cała droga, a później przez
1: Portugalię. Tak, Portugalia, tak.
2: Bo w Porto jedliśmy różne rzeczy.
1: Tak.
2: Czasami zdarzyło nam się coś zjeść w restauracji, ale później już na trasie robiłyśmy właśnie więcej zakupów w sklepach, coś sobie przyrządzałyśmy, albo właśnie jedliśmy te sardynki w puszce, dlatego ta droga portugalska tak bardzo z tymi sardynkami nam się kojarzy.
1: A z kolei hiszpańska z paellą?
2: Tak. No jeszcze pastel de nata.
1: Pastel de nata,
2: czyli
1: oczywiście.
2: Taki deser, bo w ogóle no, cukier też był nam potrzebny.
1: Tak, to są takie ciastka, można je też dostać w Lublinie. Na pewno to jest ciasto chyba kruche i z jakąś masą budyniową. Niewielka rzecz dosyć. I jeszcze...
2: Ale podobno tam w Portugalii smakuje inaczej, najlepiej.
1: Tak, bo to jest też ich słodycz. Więc także polecamy to, żeby zaopatrywać się. Fajnie jest też na trasie, że te sklepy są bardzo dobrze zaopatrzone, te supermarkety, na tej trasie, na której my byłyśmy, więc tutaj nie ma problemów, że na przykład miejscowości są daleko od siebie oddalone, a co za tym idzie również sklepy.
2: Także jak zależy się, jak chcemy. Możemy zjeść w restauracji, możemy sobie coś kupić, możemy coś przyrządzić, bo nawet w albergę, może nie w każdym, ale przeważnie jest jakiś aneks kuchenny.
1: Tak,
2: i tam
1: tak.
2: Możemy coś ugotować.
1: Ja pamiętam, to na pewno też pamiętasz, panie Koreanki, które tak. Przyrządzały sobie śniadanie na ciepło.
2: A my co jadłyśmy wtedy?
1: Pomijmy to milczenie. Chociaż nie, był to jogurt.
2: No ale... Zimny jogurt, prawda. Tak. Tak, no właśnie chyba to była taka kultura azjatycka, w kulturze azjatyckiej gorące, ciepłe śniadanie to jest podstawa,
1: ważna rzecz,
2: prawda,
1: tak
2: żeby wyruszyć szlak.
1: Tak, napachniły, pamiętam też swoim obiadem wcześniej, no właściwie kolacją, więc to też było niezwykłe pod tym względem. No i oczywiście skoro jedzenie, to i woda ogromnie ważna, można ją kupować też po drodze, a ja bardzo polecam butelkę z filtrem z kolei.
2: Sprawdziła ci się.
1: Sprawdziła mi się, tak, dokładnie. Także następnym razem na pewno też ją zabiorę. O, już mówię o następnym razie.
2: No właśnie.
1: I myślę, że tak na koniec tego wyjścia też musimy powiedzieć o tym paszporcie pielgrzyma, bo to jest też niezwykła rzecz, która pokazuje... te wszystkie etapy, które się przeszło, bo zbiera się pieczątki.
2: Tak, i to jest, ta przygoda z paszportem zaczęła się w Porto, gdzie właśnie w katedrze w Porto zakupiłyśmy sobie takie paszporty. No i właśnie, i od tego momentu zaczęłyśmy zbierać pieczątki pielgrzyma. Takich pieczątek trzeba zebrać minimum 2 dziennie. W różnych miejscach można te pieczątki zdobyć, w restauracjach, w pubach, przy kościołach,
1: w kaplicach,
2: także tych miejsc, albo gdzieś na trasie może ktoś te pieczątki przybija, albo gdzieś one po prostu są. No i to jest ważne później, jak się okazuje w Santiago, żeby uzyskać certyfikat ukończenia trasy, certyfikat pielgrzyma. No też myślę, że wspomnieniowo, prawda, że mamy te paszporty, widzimy, jakie miejsca odwiedziłyśmy. No to jest takie bardzo miłe.
1: Pamiętam pana, który nam, chyba to już była Hiszpania, przybijał pieczątki ze swojego balkonu na parterze i te pieczątki były spersonalizowane, nazwijmy je tak. To znaczy każda z nas, a było nas wtedy kilka osób, bo to też jest niezwykłe na Camino, że możesz iść sama, ale możesz iść w grupie poznanych nowych osób.
2: Więc było różnie pod tym względem.
1: Było różnie, że każda z nas dostała inną pieczątkę, zupełnie inną. Mhm. Więc to też było ważne. No a certyfikaty też są dwa, bo są z właściwym imieniem i nazwiskiem, ale także z łacińskim.
2: Tak, ale certyfikaty już dostawałyśmy po przejściu tej trasy właśnie w biurze pielgrzyma w Santiago de Compostela. I też było takie zwieńczenie tej naszej drogi, ale zanim było to zwieńczenie, to jeszcze była cała droga przed nami.
1: A o tej drodze będziemy kontynuować za chwilę.

0: Słuchasz Kulturologii.
1: W Radiu Centrum rozmawiamy z Katarzyną Nakonieczną o Camino, czyli naszej trasie do Santiago de Compostela. Tak myślę sobie, Kasiu, że trzeba o tym powiedzieć, że w Lublinie też można zacząć wędrówkę, gdzie pokierują cię musza świętego Jakuba.
2: Z reguły wędrówkę możemy zacząć wychodząc z własnego domu, bo tak pierwotnie się zaczynało te drogi i po dziś dzień niektórzy w ten sposób wędrują właśnie wychodząc z własnego domu, idąc do Santiago de Compostela. No ale oczywiście dobrze by było na trasie zobaczyć jakieś muszle, które nas pokierują i może się wydawać, że tutaj, no, gdzie możemy takie muszle spotkać, ale dlatego zachęcamy mieszkańców Lublina, żebyście byli...
1: I okolic.
2: Tak. Żebyście byli dosyć uważni i czasami zwracali uwagę na to, co was otacza, ponieważ właśnie takie muszle, takie strzałki żółte również w naszym mieście możecie spotkać.
1: My szłyśmy 11 dni, natomiast tak mi się przypomnieli panowie, których poznałyśmy już w samym Santiago de Compostela, którzy do Santiago dojechali konno z Tallina w Estonii, czyli tą najdłuższą trasą do Santiago de Compostela i teraz uwaga, w 3 lata.
2: Tak, bo to podzielili drogę na 3 etapy.
1: Na etapy, żeby te same konie im służyły do tego.
2: No tak, i tutaj jest ta kwestia, że nie tylko musieli się martwić o swój nocleg, tak jak my, ale też o te konie, gdzie te konie można, że tak powiem, ulokować i co im dać jeszcze jeść.
1: To prawda. I też jak opowiadali o tym, to jechali w strojach ułańskich.
2: Tak.
1: To też dodatkowo podkręca trudność tej całej trasy.
2: No my tych panów poznałyśmy po mszy dla Polaków właśnie w takiej kaplicy, gdzie było zorganizowane spotkanie właśnie dla ludzi z Polski. Taki czas na integrację, na wymianę różnych doświadczeń w związku z drogą i właśnie tam poznałyśmy te nowe osoby.
1: Dla tych, którzy się wybierają do Santiago de Compostela, msza święta dla Polaków jest o 16 codziennie, więc też można się wybrać. Natomiast myślę, że warto powiedzieć o tym, jaką miałyśmy pogodę, bo w wyobraźni mogło być tak, że Portugalia, Hiszpania, czyli słońce, ale oczywiście nie tylko.
2: To może ja to powiem po prostu opisując swoją garderobę, ponieważ mając 3 koszulki, 2 miałam na sobie. Podobnie było czasami ze spodniami, więc nie było mi po prostu zbyt ciepło. Pogoda to było około 18-16 stopni. Było bardzo różnie. Były też dni, kiedy padał deszcz. Oczywiście świeciło też słońce, ale ta pogoda była bardzo zmienna. To, że szłyśmy na początku maja, może to było też znaczące, bo później jak patrzyłyśmy pogodę już będąc w Polsce, no to w tych miejscach, gdzie było po 16-18 stopni, to teraz jest 30 tak naprawdę, więc zupełnie inna pogoda. Ale chyba jeśli chodzi o pierwsze wędrówki i taki wysiłek fizyczny, no to ta chłodniejsza pogoda bardziej nam sprzyjała, prawda?
1: Dokładnie tak. A ja pamiętam w ogóle dokładnie miesiąc temu miałyśmy swój 4 dzień podróży, kiedy lało i to był dla mnie najlepsza trasa wtedy, z tego prostego powodu, że dzień wcześniej zrobiłyśmy tylko 10 kilometrów.
2: Bo musiałyśmy odpocząć po tym feralnym dniu, kiedy zrobiliśmy 35.
1: Dokładnie tak, więc jeśli chodzi o pogodę, może zaskoczyć. Portugalia była dla nas bardzo słoneczna i wtedy też można było się nawet opalić. Natomiast sama Hiszpania już była trochę pochmurna, też padało i tak ją wspominam z tego maja. Więc tak jak rozmawiałyśmy też przed wejściem na antenę, że może ta druga połowa maja byłaby lepsza, ale by była bardziej słoneczna po prostu. To zależy
2: kto co lubi.
1: Kto czego potrzebuje, tak. Dokładnie. Ale jeśli chodzi o też deszcz, ja na przykład wzięłam ze sobą parasolkę i to też był dobry pomysł. Tak. Niekoniecznie trzeba ze sobą brać płaszcz przeciwdeszczowy.
2: Ja wzięłam płaszcz, ale mi się dobrze sprawdził.
1: Także dla każdego coś innego. I rozmawiałyśmy też o tym, że ludzie idą i solo, i w duetach, i w większych grupach, i poznają się na trasie, potem się rozstają na trasie. I to też jest zupełnie naturalne, że...
2: No bywa tak, że kogoś spotykamy na naszej drodze, później ta osoba gdzieś nas mija i okazuje się, że za 200 kilometrów ponownie się spotykamy. Jest takie zaskoczenie, prawda, ale też radość. Pytamy się, jak było. Może taka pierwsza nasza historia, w ogóle jakie osoby poznałyśmy na początku naszej drogi, bo to wcale nie byli jacyś obcokrajowcy, tylko spotkałyśmy dwie siostry zakonne z Polski i to były te pierwsze osoby, które poznałyśmy na naszym szlaku, więc też takie zaskoczenie trochę, prawda?
1: Tak, dla nas, ale też to niezwykłe było, że później wracało się do tych osób. To znaczy spotykało się je ponownie.
2: Tak. I na przykład siostry zakonne spotkałyśmy ponownie gdzieś tam na dalszym etapie naszej drogi.
1: W którymś z postojów.
2: Ale też w Santiago de Compostela, gdy już dotarłyśmy na miejsce, do naszego celu pielgrzymki, to też ponownie spotykałyśmy te osoby. Ale to już był taki czas dla nas do świętowania, żeby wtedy właśnie...
1: Tak. Ja mam wrażenie, że w ogóle też Santiago jakoś tak łączy też początek naszej trasy poprzez te osoby, które spotkałyśmy, bo na przykład rozmawiałyśmy w ciągu dwóch noclegów widziałyśmy się z Ines, którą poznałyśmy, ona pochodzi z Niemiec i nie miałyśmy później z nią żadnego kontaktu, ale już w samym Santiago de Compostela spotkałyśmy ją po prostu wchodząc na siebie, mówiąc wprost.
2: I było takie zaskoczenie, prawda, że
1: po
2: widzimy się znowu.
1: Dokładnie. Tak, że nie mamy do siebie kontaktu, a mimo wszystko udało nam się spotkać i jeszcze porozmawiać.
2: Ale ogólnie ludzie byli bardzo życzliwi, myślę, i właśnie każdy miał trochę inne podejście do tego, niektórzy bardziej chcieli rozmawiać, niektórzy mniej, albo po prostu to były takie krótkie rozmowy, albo po prostu błękami, no wymiany gdzieś tam na trasie, więc to bardzo różnie wyglądało.
1: Ja też bardzo ciepło wspominam Danę z Kanady, która szła, oczywiście miała plecak, jak najbardziej, a w tym plecaku między innymi miała sukienkę. I to było takie wyjątkowe, że my tutaj w sportowych ciuchach mówiąc wprost, a tutaj jednak jest ten aspekt taki kobiecy dosyć.
2: I bardzo dobrze. Także bardzo różnie to wyglądało, ale ci ludzie rzeczywiście byli życzliwi, ale też zarówno tutaj, tamtejsi, prawda, czyli Portugalczycy i Hiszpanie, spotkałyśmy się z taką życzliwością tych osób, którzy życzyli nam szczęśliwej drogi, byli bardzo pomocni. No, na przykład ja miałam taką historię też.
1: Historia 5 zł.
2: Historia 5 zł, tak. Kiedy był taki właśnie deszczowy, męczący dosyć dzień, kiedy po prostu byłyśmy już zmęczone i nawet głodne i tak marzyła nam się taka ciepła polska zupa.
1: Pamiętam, że mówiłaś o niej chyba od dwóch wieczorów.
2: Tak, ale też chyba. I dotarłyśmy do jakiegoś baru, prawda, gdzieś tam na trasie, zamawiamy zupę. Znaczy, okazuje się, w ogóle pan nam proponuje zupę. Że macie zupę, ugotował zupę.
1: Świeżą, gotowaną, tak.
2: No to my tak, bierzemy.
1: Także przypadków nie ma.
2: Tak, oczywiście i bierzemy. No i później chciałam za tą zupę zapłacić i wypadło mi 5 zł, a pan do mnie, dzień dobry.
1: Po polsku.
2: A okazało się, że po prostu jakby znał Polaków i właśnie niektórzy potrafili powiedzieć chociażby te kilka takich prostych zwrotów. Właśnie w języku polskim na przykład. A my też się starałyśmy mówić chociażby dzień dobry.
1: Podstawy po portugalsku czy po hiszpańsku, tak.
2: Więc to też było takie ciekawe.
1: Myślę, że jeszcze też możemy powiedzieć o tym, jak jest w samym Santiago de Compostela, jeśli jesteście na szlaku i zmierzacie do samego końca, czyli do tego celu, to ważne jest to, że obowiązują zasady bezpieczeństwa i na przykład do samej katedry, która jest celem pielgrzymów, nie wejdzie się z plecakiem żadnym. Mhm. To też jest bardzo istotne.
2: Że... Tych pielgrzymów jest bardzo dużo, zwłaszcza, że my dotarłyśmy w sobotę, a w niedzielę...
1: Dokładnie o 14.
2: Tak, dokładnie o 14 dzwony biły. I to był ten czas, kiedy rzeczywiście dużo osób planowało wejść w sobotę czy w niedzielę, prawda? Żeby w jakiś sposób jeszcze to uczcić.
1: Ja pamiętam te ostatnie kilometry, to dostałam naprawdę tyle energii, żeby dotrzeć już do końca. Ja
2: pamiętam, musiałam cię dogonić.
1: No to było niezwykłe, a sama radość z tego, że jest się na placu, że się dotarło.
2: I każdy jakoś inaczej to przeżywa.
1: Tak, ale...
2: Jedni płaczą, jedni się śmieją. To są emocje po prostu, bo jednak...
1: Nie da się tego powtórzyć.
2: Jedni zrobią 100 kilometrów, bo to jest takie minimum, żeby mieć zaliczony szlak.
1: Tak zwany certyfikat.
2: Tak, tak zwany certyfikat. My zrobiłyśmy 280, ale są osoby, które zrobią 700 czy 800, no w zależności w jaką trasę te osoby się wybiorą, więc... Ale niewątpliwie dla każdego to jest duże przeżycie i też wyzwanie. Na miarę możliwości.
1: I przyszły rok też będzie taki wyjątkowy, bo wtedy, kiedy jest wspomnienie świętego Jakuba, czyli 25 lipca, jest tak zwany rok święty, czyli zamiast 500 tysięcy pielgrzymów, którzy przychodzą ostatnio, corocznie do Santiago de Compostela, spodziewają się nawet miliona.
2: No właśnie, to pytanie, czy teraz możemy się wybrać, skoro, jak wiemy, już teraz osoby rezerwują sobie noclegi nawet. Więc widzisz, to też może być taki bardziej komercjalizacyjny aspekt tej drogi, prawda? Że tutaj jakieś rezerwacje są, że to nie jest do końca tak, że do tego Santiago się zmierza codziennie, jakby nie mając tej pewności noclegu, bo niektórzy jednak sobie rezerwują.
1: Myślę, że to bardzo indywidualnie też trzeba do tego podejść. Mm-hmm. No oczywiście, jak każdą decyzję przemyśleć. Kasia, bardzo ci dziękuję za te wspomnienia, naprawdę.
2: Dziękuję, było mi bardzo miło.
1: Bardzo
2: I w ogóle cieszę się, że przeszłyśmy taką drogę, jestem ci za to bardzo wdzięczna.
1: Ja tobie również.
2: No to dobrze, jest, droga zbliża ludzi.
1: Dobrze było podróżować w takiej ekipie. Bardzo ci dziękuję. Katarzyna Nakonieczna była moją gościnią. I to już wszystko w dzisiejszej Kulturologii. Za sterami czuwała Justyna Kusto. Ja nazywam się Agnieszka Józwik i żegnam się z utworem, który będzie mi się bardzo kojarzył z Porto w Portugalii. Do usłyszenia.

Muszę przyznać, że jest to numer kompletny. W szczególności tak uważam, gdyż zakończenie tego też i kawałka jest świetnym podkładem muzycznym. Zaczynamy od żartu, pomimo tego, że nawet się jeszcze z wami nie przywitałem. 6 minut po godzinie 20 wtorek. No i klasycznie, jak zwykle, od tej porze zaczynamy kolejne wydanie audycji Sygnał z Garażu na antenie Akademickiego Radia Centrum. No i też tradycyjnie przed mikrofonem możecie usłyszeć Jakuba Gryza. Dzień dobry, czy też już dobry wieczór. Zaczynamy już po raz, no słyszymy się po raz 31 w tym sezonie, ależ ten czas zleciał, trzeba przyznać, ale rzecz, która no zawsze pozostanie w naszej audycji, jest taka, że zaczynamy od informacji parafialnych. Zapraszam was na naszego Facebooka, fanpage Sygnału z Garażu. Klikajcie przycisk obserwuj to, czy tam lubię to, już nie pamiętam, chyba to się zmieniło z tego, co pamiętam jakiś czas temu. A dlaczego do tego zachęcam? No bo znajdziecie tam zapowiedzi przyszłych już no, niewielu audycji, bo usłyszymy się jeszcze 3 razy, nie licząc dzisiejszej w tym sezonie. Więc jeżeli chcecie być na czasie i wiedzieć, co takiego będzie, no to zachęcam, żebyście się tam pojawili. No i też tam zachęcam was do tego, abyście sprawdzili mniej więcej po godzinie 21-22 dzisiejszą playlistę, dzisiejsze zestawienie, wszystkie zespoły, wszystkie kawałki zebrane w całość, więc jeżeli będziecie chcieli przesłuchać sobie jeszcze raz mojej propozycji na dziś, no to gorąco was zachęcam. Facebook, Sygnał z Garażu. Oczywiście, chociaż przyznam, że przypuszczam raczej, iż dzisiejszej audycji raczej nie powtórzymy, a raczej nikt nie będzie chciał ponownie przesłuchać tego, co dziś wam zaproponuję, bo cały zamysł 31 epizodu Sygnału z Garażu jest taki, żeby zagrać muzykę, która jest, no, można powiedzieć, jak szorstki papier. No, będzie naprawdę ciężko pod względem muzycznym, emocjonalnym, no, generalnie ciężar przez wielkie C. No i zaczynaliśmy w sumie od zespołu Have a Nice Life. Płyta Death Consciousness powraca właściwie jak bumerang co chwilę do naszej audycji i kompletnie mnie to no nie dziwi. Wracam do tego albumu niezwykle często, bo to jeden, w moim przekonaniu, jeden z najlepszych albumów wszechczasów, który przypuszczam, że może rezonować z ogromną częścią naszej zebranej dziś gawiedzi. Numer, który porusza tematykę śmierci, świadomości samej śmierci, ale o tym już wielokrotnie mówiłem. No, zaczynaliśmy od kawałka, którego tytułu nawet nie będę miał zamiaru przeczytać, nie będę wam zamiaru go czytać na antenie, no ale on uderza.

uderza po prostu jak w splot słoneczny. No jest to ciężar ponownie przez wielkie C. Deaf Consciousness oczywiście, jeżeli nie przesłuchaliście, no to musicie przesłuchać, więc mała praca domowa po dzisiejszej audycji. Zaczynaliśmy ciężko i przyznam, że dalej będzie jeszcze gorzej, ale spokojnie, trzeba wszystko powoli wprowadzić. Nie tak od razu wprowadzamy ból na naszą antenę, bo za chwilę pojawi się zespół Swans z kawałkiem z płyty ich przedostatni, przed ich pierwszym rozpadem z 95 roku, czyli płyta The Great Annihilator i kawałek She Lives. To jest numer, który brzmi jakby był częścią jakiejś ścieżki dźwiękowej z kolejnej filmowej adaptacji Frankensteina. Jest spora dawka niepokoju, a to wszystko jest wymieszane w takie, no nie wiem, czy to chyba jest poprawnie określić, no nie, gothic country, tak mi się wydaje, że to gatunek, który najlepiej się łapie w ramach tego utworu. Ale ja się, jak zawsze, na samym początku naszej audycji rozgadałem.

outro tego utworu również adoruję. Swans, She Lives na 98.2 FM jest bardzo postrokowy, muszę przyznać. Nawiedzony może, to jest też świetne słowo. To z płyty The Great Annihilator, która no później, w 96 zostaje też wydana płyta Soundtracks for the Blind, która również jest święta, naprawdę świetna, ale nie chciałem was dziś torturować aż tak bardzo, bo to jest krążek, który muzycznie balansuje między próbą kontrolowania jakiegoś chaosu, a po prostu muzyką schizofreniczną. No krążek, jeden z najcięższych albumów, jakie miałem okazję przesłuchać w swoim życiu. Ale do Swans może jeszcze powrócimy w ramach naszej audycji, ale my jedziemy dalej. Chociaż w sumie możemy jeszcze na chwilę zostać przy Swans, bo szczerze powiedziawszy też myślałem o tym, żeby zagrać coś z ich debiutu, czyli Filth. No ale znowu, nie chciałem was tak bardzo torturować, więc uznałem, że zagramy zespół, który gra podobną muzykę właśnie do tego okresu, ale w wydaniu bardziej przystępnym, ale dalej niezwykle noizowym i ciężkim. Mowa tutaj o formacji Bodychoke, z którą chyba kiedyś się już zmierzyliśmy, o ile się nie mylę. To jest zespół z Nowego Jorku, który no, grywał niezwykle krótko, bo no, niecałe 5 lat właściwie. Nagrali w tym czasie 3 albumy. No i sprawdzimy sobie kawałek z ich ostatniego albumu, czyli Cold River Songs, numer Trial, za chwilę w naszych głośnikach. I rzeczywiście jest to muzyka niezwykle chłodna, no łączy, według mnie przynajmniej, muzykę postpunkową z noizem i industrialem. Industrial też będzie w dużej mierze w ramach naszej dzisiejszej audycji, więc drodzy słuchacze, zapnijcie pasy.

0: 25 minut po 20. Sygnał z garażu w Akademickim Radiu Centrum, a kto słucha naszej audycji od początku, ten mógłby pomyśleć, że dziś prowadzący to Pinokio i że urósł mi nos, bo powiedziałem na początku, że będzie muzyka szorstka, ciężka. No a co takiego ciężkiego jest w tym, co zaproponowała nam formacja Coil, Cold Cell, za nami? No może nie ma muzycznie łojenia po uszach, czy też po radioodbiornikach, ale natomiast pod względem treści mówimy tutaj o jednym z najcięższych, jeżeli nie o najcięższym utworze dzisiejszej audycji. To jest kawałek z płyty pod tytułem The Ape of Naples, czyli ostatniej i pożegnalnej płyty zespołu Coil. I to dosłownie, bo album rzeczywiście ostatni studyjny, ale z drugiej strony jest to również album pożegnalny, gdyż został wydany rok po śmierci jednej drugiej duetu Coil, czyli Johna Balansa. Krążek wyprodukowany przez Petera Christophersona, czyli drugiej części właśnie Coil, i to jest, co ciekawe, album kompilacja. Kompilacja, która zbiera materiał z wczesnych lat 90. do końca, właśnie do połowy lat zerowych. I jest to właśnie album poświęcony śmierci kolegi, przyjaciela Petera, który... No i trzeba przyznać, że słuchając ten krążek, sporo tekstów jest proroczych, poruszających temat śmierci, pożegnania, pomimo tego, że spora część właśnie tych utworów została nagrana 15 lat przed wydaniem samego albumu. No niesamowita sprawa, krążek, z którym bez wątpienia trzeba się zapoznać, jak i generalnie z całą twórczością duetu Coil, jeżeli jesteście zwolennikami muzyki industrialnej, bo na ten gatunek mieli przeogromny wpływ. Aczkolwiek muszę przyznać, że taki muzyczny zwrot w stronę muzyki trochę spokojnej był wymuszony przeze mnie. Chwila wdechu, wydechu i za chwilę zagramy zespół, jeden z najważniejszych, jeżeli chodzi o grunt muzyki industrialnej, muzyki alternatywnej, muzyki przede wszystkim dziwnej i nieprzystępnej. Za chwilę Germania i formacja Einsturzend Neubauten, którzy tak swoją drogą zagrają niebawem, za półtora miesiąca, ile się nie mylę, na tegorocznym OFF festiwalu. A co za chwilę też będzie? Nancy Sinatra. Nancy Sinatra w 1968 roku nagrała krążek, który zwie się Nancy and Lee razem z wokalistą Lee Hazelwoodem. I tam jest kawałek pod tytułem Sand. Sand to numer z kategorii muzyka pościelowa, muzyka miłosna. No i za chwilę sobie sprawdzimy cover w wykonaniu właśnie wspomnianej wcześniej formacji z Niemiec, która jest właśnie niezwykle szorstka.
1: Young woman, share your fire

Was war das?

Aż mi zabrakło słów, muszę przyznać, drodzy słuchacze. Spróbuję jeszcze raz nie zakatować nazwy tego zespołu. Einsturzend Neubauten na antenie Akademickiego Radia Centrum w audycji Sygnał z garażu. Kawałek Seelei Brennt, czyli Dusza płonie z albumu Halber Mensch. Z niemieckiego jak coś nic nie potrafię, tak swoją drogą, czyli tytuł tego albumu tłumaczymy na pół człowieka, ale może o tych niemieszkach nie będziemy już rozmawiać. Drodzy słuchacze, pora wyruszyć na krucjaty. Ramla to jest miejscowość na terenie Palestyny, która jest nijaka, nic tam właściwie nie ma, aczkolwiek jest ważna pod względem historycznym, gdyż na początku XII wieku przez kilka lat to było jedno wielkie pole bitwy w czasach właśnie krucjat. No i też Ramla, czy też Ramle, to nazwa zespołu, z którym za chwilę się zmierzymy. Drodzy słuchacze, ruszamy w drugą połowę naszej audycji, gdzie posłuchamy sobie zespołów, które poznałem. Poznałem albo gdzieś tam może zasłyszałem, ale nigdy ich w rzeczywistości nie sprawdzałem na poważnie. No i trzeba to nadrobić. I zaczynamy od formacji, która grywa jeszcze od początku lat 80., kiedy członkowie tej formacji zakładali ten zespół, gdy mieli 16-17 lat. I okazuje się, że w ubiegłym roku wydali swój 15. krążek pod tytułem Hyper Vigilance. Krążek, który wydaje mi się najlepiej można określić jako noise rock połączony z industrialem, a to wszystko w sosie neofolkowym. I sprawdzimy sobie dwa utwory z tego krążka i będziecie mogli sobie sami ocenić, czy warto go sprawdzić w wolnym czasie. Nothing Here But Fire.

rycerzem na krucjatach zdecydowanie przypadłaby taka muzyka. Zespół Ramle, kawałek Frisian na naszej antenie. Przyznam, że to i tak znowu jeden z najbardziej przystępnych utworów tej formacji, efekt dojrzewania tej grupy, bo jakbyście mieli sprawdzić sobie, co wyrabiali właśnie w latach 80., no to już jest prawdziwy hardcore. A przy hardkorze jak jesteśmy, to za chwilę. Natomiast zespół, który jest taką swoistą supergrupą w Wielkiej Brytanii, ale na poziomie brytyjskiego undergroundu, związanego z hardcore punkiem. I od razu zaznaczę, żadnego hardcore punka nie będzie. Znaczy, może będzie tam w małych szczyptach, ale w dużej mierze grupa Cower specjalizuje się w brzmieniu noise rocka. Bardzo nieprzyjemnego, bardzo szorstkiego, który sprawia, że no... Z jednej strony nie chce się słuchać, ale z drugiej strony przyciąga ta właśnie dziwność. Muszę przyznać, że sztuka, muzyka jest o tyle fajna, że czasem nie trzeba jej rozumieć, wystarczy ją czuć i my poczujemy za chwilę, i to dosłownie w naszych radioodbiornikach, kawałek Proto Lion, Tamer.

6 minut do godziny 21. Cower i numer Arise, You Shimmering Nightmare. Dostaję od was masę wiadomości takich, że dziś naprawdę świetna playlista, same hity awangardy. I dziękuję bardzo za takie wiadomości. To jest też niezwykle podnoszące na duchu. No i też z tego miejsca chciałem pozdrowić wszystkich taksówkarzy, którzy nas aktualnie słuchają. I dla wszystkich taksówkarzy mam bardzo dobrą wieść. Pora na koniec i to jeszcze obiecany koniec. Dosłownie kawałek Promised End i Traffic Stop od projektu Virgin Mother, czyli no samo awangardowe łojenie na pożegnanie. Drodzy słuchacze, zapraszam was oczywiście na następną audycję we wtorek po godzinie 20. No i też zostańcie z nami za chwilę niemaletko też na antenie Akademickiego Radia Centrum. Przed mikrofonem był Jakub Grys, no i życzę wam miłego wieczoru. Na razie.

0: Tak brzmi niedzielny poranek.
1: A tak wtorkowy wieczór.
0: Hard rock,
1: funk,
0: metal
1: i wszystko pomiędzy.
0: Nie ma letko,
1: ale udźwigniemy to razem.
0: Każdy wtorek po 21:00. Zapraszam, Maciek Brewczuk.

Takież oto dźwięki zabrzmiały w Puławskim Urzędzie Stanu Cywilnego 3 lata temu i parę godzin, jak już odchodziliśmy z moją już małżonką od stołu, bo to nie ołtarz, ja nie wiem jak to być, od biurka, w każdym razie tam, gdzie pani ksiądz nam ślubu udzielała. No i no, tak się złożyło, że właśnie we wtorek wypadła równo 3. rocznica tegoż oto wiekopomnego wydarzenia. I jak już nadejszła ta wiekopomna chwila, to stwierdziłem, że a czemu nie pocelebrować tego zdarzenia, tejże rocznicy z wami. Zazwyczaj staram się nie udzielać za bardzo informacji o swoim życiu prywatnym na antenie, no bo to jednak

chciałbym jako Maciej Brewczuk zaprosić was do tego, ażebyście również docenili moją małżonkę i jej muzyczny gust, albo brak tegoż, jeżeli tak uznacie, ponieważ gust jak tyłek każdy ma swój, nie każdemu się musi podobać. Ja uważam, iż małżonka moja szanowna stanęła na wysokości zadania i playlista do naszego dzisiejszego spotkania jest wyważona, bym powiedział. Oczywiście będą też rzeczy, które na naszym weselu były grane, do kotleta, barszczu, rosołu, tortu, który był szarlotką, albo z szarlotki, która była tortem, frytek i innych takich smakołyków. Stwierdziła ona, iż chciałaby, żeby zacząć i żeby dużo kawałków grupy Trivium było. No, bo ona tę grupę lubi i szanuje. W związku z powyższym będziemy zaczynać nasze granie od Trivium właśnie. Pull harder on the strings of your martyr.

Trivium, Strife. No, paczka Trivium będzie. No, jak na standardy niemaletko całkiem ciężka, w sensie ilościowym, bo tego będą trzy sztuki. Najpierw Pull Harder on the Strings of Your Martyr, potem Strife, a za moment The Heart from Your Hate. No i to jest raz, że to się mojej małżonce podobuje, się dla niej. Natomiast to też taka trochę zajawka tego, co 21 będzie we Warszawie. Jeżeli ktoś w warszawskiej progresji będzie na tymże koncercie Trivium, co to on, że będzie, że się działo za półtora tygodnia, no to my też tam będziemy. I będzie można przyjść, pionę zbić, bo tam pies drapał Trivium, nie? Załoga niemaletko się tam pojawi celem dzielić się radością i fascynacją dobrą muzyką. No to będzie mój trzeci koncert Trivium, więc wiem z grubsza, czego się spodziewać, ponieważ pierwsze dwa były takie same, nie? To, chociaż no może coś tam inaczej zagrają. W każdym razie grać umieją, grać potrafią, grać robią. No i jak coś, no to pisać proszę. Kto się pojawi, to może jakieś gdzieś coś się tam przed albo po koncercie ogarnie, żeby nieletką fotografię zrobić fanklubową. Chociaż takiego fanklubu nie ma, to w sumie to może się założy. Tak się złoży. No w każdym razie zapraszam do kontaktu. No i oczywiście też przypominam, że jest Facebook NML982. Tam można sobie umieszczać swoje wpisy do listy obecności. Na przykład dać znać, że słuchacie. Można się wypowiadać na temat gustu muzycznego mojej małżonki. Chociaż ona stwierdziła, że takich komentarzy to czytać nie będzie. To ja to zrobię i potem przekażę. Dobra, to może pogadane było, to teraz będzie pograne i posłuchane. The Heart from Your Hate, Trivium.

Slipknot, Psychosocial. No i tu właśnie ciekawy wątek się na NML982 w liście obecności pojawił i akurat timing był całkowicie udany, ponieważ Slipknot dzisiaj się pojawił dlatego, bo na naszym weselu był DJ i jak z tymże DJ-em omawialiśmy, co ma być grane, co ma nie być grane, czego grać nie można, co się grać powinno, a co by wypadało, to tak DJ spojrzał na nas, uniósł brew i zapytał, czy to będzie pierwsze moje wesele w karierze, gdzie będę mógł zagrać Slipknota. No i odpowiedź była jak najbardziej twierdząca. Nie wiem, co jest grane na innych weselach, że Slipknota DJ-owi nie pozwalano. Dziwni ci ludzie jacyś, ale to jest problem tych innych ludzi, nie nasz. No i tak to właśnie wyglądało. A oprócz takich rzeczy, no to jeżeli was to ciekawi, no to trzonem tego, co było grane, to raczej klasyka z lat 80., 90., raczej stary, dobry rock. No i też było powiedziane, że może być zagrane do 4, nie więcej, utworów disco polo. Ale była klauzula dołączona do tego, że na wyraźne zamówienie i na wyraźne życzenie gości. No i nic nie było zagrane z disco polo, nikt nie chciał. Czy podejrzewam, że to też pewien wpływ na to mógł mieć fakt, że o tym wymogu i klauzuli, że trzeba zamówić, to gości nie poinformowaliśmy. No ale mniejsza o to. Nikt nie narzekał. Też wszyscy, co dotarli na imprezę, to wyszli z niej żywi. Więc to chyba jakoś o jakości tegoż eventu świadczy. No to o jakości gustu mojej małżonki świadczy to, że wybrała na przykład na dzisiaj też kawałki, których na weselu nie było. Na przykład Afraid to Shoot Strangers, Iron Maiden.

na tym etapie imprezy przy okazji Afraid to Shoot Strangers to strzelilibyśmy za jednego i jechali dalej. Teraz będzie krótka historia, dlaczego moja żona moją żoną została. A otóż dlatego, że mnie poznała. Spotkanie było dosyć przypadkowe w okolicznościach losowych i pewne rzeczy tam się zdarzyły. Jedną z nich było to, że mogliśmy sobie porozmawiać o naszym guście filmowym. O filmie, który nam się obojgu podobał, a reszta towarzystwa nie miała okazji, możliwości go obejrzeć. A tymże filmem, który nas w dużej mierze połączył, jest Jak zostałem gangsterem. Bardzo fajna komedia w reżyserii Macieja Kawulskiego. Zarzucano mu zbytnią gloryfikację mafijnego życia, no ale to nie do końca o tym, o to chodziło w tym filmie, ponieważ no jednak nie kończy się to tak bardzo happy endowo, jak historia by się rozwijać mogła podczas głównej osi fabularnej. No ale film ma też to do siebie, tenże, iż ma kapitalną ścieżkę dźwiękową. Same bangery, jak to się teraz mówi, numery świetne, warte uwagi i warte posłuchania. W związku z powyższym nic nie będzie z tego soundtracku. Będzie z soundtracku do zupełnie innego filmu, który akurat ja wmusiłem w moją żonę trochę. Chodzi mi o Gotowi na wszystko Eksterminator. Jak ktoś regularnie słucha moje produkcje radiowe, to dla niego nie jest zaskoczeniem. No i utwór będący motywem przewodnim tegoż filmu był też poniekąd motywem przewodnim, bo w wersji łagodniejszej, akustycznej został wykorzystany podczas oczepin do tańca pary, która złapała krawat oraz złapała bukiet. I chodzi o kawałek Time to Kill grupy The Six Pounder.

Rasputin w wykonaniu zespołu Turisas, no bo też i do potańczenia coś by wypadało na jakimś weselu ogarnąć. No, mamy tego pecha, że Rosji się trafił nie tylko raz Putin, ale później również też. Ale dajmy spokój z polityką, zajmijmy się kulturą i rozrywką. A aspekt weselno-imprezowy jest mocny, jeśli chodzi o kulturę i rozrywkę w naszym pięknym kraju. No i no, 3 lata minęło od mojego wesela i podobno to jest rocznica Skórzana. I tak się zastanawiałem, czy przy tej okazji nie byłby odpowiedni utwór do zagrania Turn the Page, ale jednak stwierdziłem, że bardziej imprezowy będzie inny kawałek coverowy wykonywany przez Metallicę, bo jakżeż tu się dobrze bawić w stylu totalna rozpierducha, jeśli nie przy użyciu utworu pod znanym wszystkim tytułem Whiskey in the Jar.

Alice Cooper, Poison, czyli no klasyk, przełom lat 80. i 90. To czasy z gatunku kiedyś to było, teraz to nie ma. Tak brzmiała muzyka popularna wówczas, tak wyglądały utwory, które brylowały na listach przebojów i to był pop. I komu to przeszkadzało? Mi by nie przeszkadzało, jakby tak zostało. No ale już pomijając fakt muzyki i treści tegoż utworu, to Alice Cooper ma parę rzeczy wspólnych z moją małżonką. Otóż na przykład imię, ale też Alice Cooper wraz z kilkoma innymi postaciami tworzy supergrupę Hollywood Vampires, w której na przykład wokalnie i gitaralnie udziela się Johnny Depp, czyli ulubiony aktor mojej żony. No i ona na koncercie Hollywood Vampires w Polsce była w 2018 roku, kiedy to pojawili się, już nie pamiętam dokładnie gdzie, chyba w Łodzi, no i zobaczyła ich na żywo właśnie tam. I to był dosyć ciężki okres w życiu Johnny'ego Deppa, człowieka, który na zawsze w historii zapisze się jako chłop, który wygrał proces sądowy z byłą żoną. To jest pewne osiągnięcie. Drugie osiągnięcie, całkiem duże, jeśli chodzi o tegoż pana, to jest to, że on tam się nie spierniczył ze sceny w takim stanie, w jakim on się znajdował i no, można to zwalić na karb, że to jednak było w czasie rozwodu i to z wychodzenia z dosyć toksycznego związku, co później zostało udowodnione w majestacie prawa. No i na scenie jeszcze dodatkowo jakieś substancje zażywał. Także mam nadzieję, że ja nie będę musiał czynić takich rzeczy jak on, ponieważ to jest wielce niehigieniczne. Natomiast wielce higieniczne jest to, żeby muzykę grać i ja będę się starał również tak czynić. No a skoro mowa o Hollywood Vampires, no to coś, co w swoim repertuarze mają, czyli w oryginale utwór jest Davida Bowie, a tytuł nosi Heroes.

tym samym czasie, kiedy Hollywood Vampires występowali w Polsce, to również Hollywood Undead przyjechali do naszego kraju, gdzie jedni supportowali drugich, to znaczy Hollywood Undead supportowali Hollywood Vampires. No i to był moment, kiedy mojej szanownej właśnie tenże skład Hollywood Undead się spodobał. No i kawałek Been to Hell, część tekstu tego kawałka wzięła i sobie wytatuowała na sobie. No i to też jest dosyć zabawna sytuacja, ponieważ moja żona ma tatuaży dobrze ponad 20, tego już nikt nie liczy, bo to cyferków brakuje, a na pewno palców u ręców i nogów. I ja też czasami dostaję pytanie, kiedy ty se wreszcie jakąś dziarę zrobisz? Otóż ja sobie mówię, a po co ja mam, jak ona ma wszystkie? I wychodzi na to, że tak średnio to my mamy gdzieś ponad 11 tatuaży. No to co? No przecież to dużo jest, nie? Mi wystarczy. No ale wracając do kwestii muzycznych Hollywood Undead, no to zespół, który grał new metal już po tym, jak new metal przestał być modny i na tym sobie wyrobił popularność i markę wśród młodzieży słuchającej muzyki z internetu. Znak czasów. No a jak przy new metalu jesteśmy, to jest inny zespół, który do tego nurtu zaliczan jest, ale od tego dosyć intensywnie się odcina i uznawany jest za ojców założycieli. No to mowa o Kornie. I też jest to zespół, który moja żona bardzo lubi i ja tutaj się z tym zdaniem zgadzam, pomimo, że nie jest moje. No i też prosiła, że koniecznie dzisiaj Korn puszczony musi zostać. I jako kawałek, który puszczony obowiązkowo, stuprocentowo i na pewno ma być, zapodała utwór Blind z Kornowego debiutu.

Korn Evolution z albumu bez tytułu, tudzież z albumu Korn z 2007 roku, ile dobrze pamiętam, z okresu, który jest uznawany za czas błędów i wypaczeń w historii tejże grupy, ale no, każdy przechodzi jakieś zmiany, jakąś ewolucję właśnie, no i nie zawsze jest to odbierane pozytywnie przez innych, ale wydaje mi się, że zdanie innych to jest zdanie najmniej istotne. Ja mam wrażenie, że przez te 3 do 6 lat w moim życiu się bardzo dużo ewolucyjnie zmieniło na lepsze, a to tutaj między innymi dzięki głównej bohaterce naszego dzisiejszego nieletkiego spotkania, czyli żonie mojej. Ale też są przypadki, gdzie brak ewolucji również jest pozytywnie odbierany i pozytywnie widziany. Do takich przypadków należy zespół Rammstein, który jak brzmi, każdy widzi, każdy wie, każdy słyszy. I czy się sięgnie do wczesnych czy późnych utworów Rammsteina, to wiadomo, co jest grane, kto to gra, z czym to się je, czego się spodziewać. No i jakoś dziwnym trafem, no tak teraz do mnie dotarło, że o ile AC Pierundece na przykład jest postrzegane jako zespół, który nagrał jeden utwór na kilkunastu płytach, tak o Rammsteinie nikt tak nie mówi, a można by było się spodziewać, że właśnie tak to odbieranym być może. Czyli da się grać cały czas to samo i się zmieniać. Jeżeli uważacie, że mam rację, to proszę bardzo, piszcie NML982FM. Jeżeli nie uważacie, że mam rację, to też tam piszcie. A jeżeli uważacie, że nie mam racji, to tym bardziej piszcie na naszego nieletkiego Facebooka. A tymczasem odpalamy ogień. Feuer frei.

Ten Rammstein, którego przed momentem słyszeliśmy, to zespół OMP, też z Niemiec, też Neue Deutsche Harte, też Tanzmetal, a utwór nosił tytuł Tausend Mann und ein Befehl i w swym przekazie jest antywojenny, czyli jak na Niemców, całkiem dziwne. No ale jakby gdyby nie ten zespół, który jest postrzegany przez tych, co go znają, niektórych, jako taki klon Rammsteina, no to wam powiem, że to jest dokładnie odwrotnie, bo to Rammstein się inspirował grupą OMP i gdyby David Lynch usłyszał tę grupę, a nie Rammsteina najpierw, no to prawdopodobnie historia ludzkości potoczyłaby się trochę inaczej, przynajmniej w aspekcie muzycznym i industrial metalowym. No ale w utworze Tausend Mann und ein Befehl padają słowa nigdy więcej wojny. No i też tak a propos Niemiec, no to jest pewna metoda unikania konfliktów w rodzinie, którą to mój tata akurat sprzedał, i że jego kolega mówił, iż żeby uniknąć konfliktów z teściową, to musi być spełniony jeden z dwóch warunków, 200 lub 200. Teściowa musi mieszkać 200 km od miejsca zamieszkania zięcia lub musi być 200 cm pod ziemią. Moja teściowa spełnia warunek ten 200 km lub więcej, ponieważ mieszka w Niemczech i z nią kontakty mam sporadyczne i dzięki temu żyjemy raczej zdrowiej i mniej nerwowo. No ale jeszcze pozostańmy w klimacie niestety niemieckim, ponieważ małżonka prosiła jeszcze o grupę Saltatio Mortis, też grupa niemiecka. No bym powiedział, że druga liga zespołów niemieckojęzycznych, ale też potrafią grać całkiem przyjemnie. Aczkolwiek tytuły to ja sobie może jednak daruję, jeśli chodzi o wymawianie, ponieważ coś wykrzaczę i przyzwę jakieś duchy z przeszłości, które przyjadą tygrysami i ze szmajserami w łapach. No to po prostu posłuchajmy może muzyki. Saltatio Mortis.

Muszę wam przyznać, że jak moja żona przedstawiła mi listę utworów do zagrania dzisiaj, to byłem w wielkim szoku, że Linkin Park był reprezentowany tylko przez jeden utwór, New Divide, ponieważ no z tego co wiem i kojarzę, a znał ją chyba dosyć dobrze, no to to jest jej ulubiony zespół. Więc ja jej powiedziałem, że to nie musisz się ograniczać, no bo to jest jakby twoja możliwość wyrażenia siebie i ekspresji, więc proszę bardzo się tutaj nie krępować i zapodawać więcej, jeżeli masz taką ochotę. No i nie miała. Także Linkin Park, New Divide jako rodzynek się pozostał, ale z góry informuję, że Linkin Park słuchane u nas w domu jest i się tego nie wstydzę. W dodatku, no teraz wakacje się zbliżają, no jeszcze zostało kilka audycji do końca sezonu, żeby nie skłamać. No to trzy. No i później będą wakacje, a ten utwór Linkin Park poniekąd jest zajawką i zapowiedzią pewnego nieletkiego projektu, nad którym siedzę od czasu dłuższego i próbuję go popchnąć do przodu. Mam nadzieję, że w wakacje więcej czasu będzie. No a poza tym moje wbudowane ADHD sprawia, że jak odpadnie niemaletko, przynajmniej na czas wakacyjny, to ja sobie już znajdę rzeczy do robienia, żebym przynajmniej przypadkiem nie odpoczął, a projekty po głowie chodzą mi jeszcze trzy. Może wypłynął, może będzie jakoś to powiązane z niemaletko. Czas pokaże. No ale wracamy do rocznicowego świętowania. I teraz będzie romantycznie. Będzie teraz grane na instrumentach smyczkowych. Będzie Apokaliptika. Będzie Brent Smith, będzie Not Strong Enough.

Shinedown, kawałek Enemies, czyli macierzysta grupa Brenta Smitha, który wcześniej z Apokaliptiką raczył był śpiewać Not Strong Enough. Enemies, wrogowie. No mam nadzieję, że nasze relacje pozostaną przyjacielskie po tym, jak słuchaliście niemaletko zaproponowane przez moją szanowną ślubną i mam nadzieję, że doceniliście jej gust muzyczny, a jak nie doceniliście, to porozmawiamy sobie inaczej, kiedy indziej. Tak czy inaczej, dziękuję za uwagę. Przez ostatnie 2 godziny był z wami Maciek Brewczuk, audycja Niemaletko na antenie Akademickiego Radia Centrum. No a słuchali nas Jolka, Anna, Karolina, Asia, Małgorzata, Paulina, Karolina, Paulina, Agata, Gosia, Anna, Barbara, Adrian, Radek, Przemysław, Piotrek, Marek, Piotrek, Jarek, Andrzej, Mariusz, Piotrek, Jacek, Waldek, Sławek, Robert, Laki oraz Gatto di Tutti Gatti, Myszon. No i oczywiście moja żona Alicja słuchała. Alicja, ja obiecuję, że cię odwiążę od kaloryfera i wyłączę radio, jak wrócę do domu. Także trzymaj się, już niedługo wracam. A my się słyszymy za tydzień w kolejnym, no już chyba wychodzi, że bardziej regularnym, a może nie. Nie ma letko. No, zaczynamy powoli odliczanie do końca sezonu. Jest gorąco na dworze. Zobaczymy, co mi upał do łba przyniesie. Tak czy inaczej, również możecie powstrzymać falę upału i szkód czynionych na mojej mózgownicy przez tęże poprzez udzielanie się na Facebooku NML982. Takoż poprzez zaglądanie na NMLVMD, również na Facebooku, a także na Instagramie. No i cóż mi pozostało jeszcze? No pozostało mi jeszcze zaprezentować ostatni kawałek wybrany przez moją żonę do dzisiejszego naszego spotkania i będzie to utwór zespołu Shinedown, tak jak i poprzedni, a tytuł tego kawałka mówi chyba wszystko, co powinien. Her name is Alice. A ja też mówię to, co powinienem, czyli do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się. Cześć. If I had a world of my own, everything would be nonsense. Nothing would be what it is, because everything would be what it isn't.

znam. Nie wierz nigdy kobiecie,

0: To jest Radio Centrum.
1: Zachowujesz się jak Stalin, zachowujesz się jak Berian. Nie będziemy

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

niesłuchanego dildo rzadko komuś wpada do ucha. Jestem Peter Baggins, sługa miłości, jestem dildo Baggins. Na twoje przyjemności jestem dildo Baggins. Nie jeszcze niesłuchanego dildo rzadko komuś wpada do ucha. Jestem dildo Baggins, dildo Baggins. No cóż.

specjalnego dildo dla kogoś wpada do ducha. Jestem dildo Baggins, sługa miłości, jestem dildo Baggins. Do twojej przyjemności jestem dildo Baggins. Nie się nie słucha, nowe dildo rzadko kogoś wpada do ducha. Jestem dildo Baggins.

większości jestem widobawiec. Mnie się nie słucha, nawet nie do rzadko kogoś.

0: Radio Centrum. Najwięcej roka w mieście.
1: Hej, jakim cudem wczoraj wszystko było źle, a dzisiaj wszystko jest okej. Mam dość robienia tego, co mi każą, chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię?

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Ten typ mes lunatics.